0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.

noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Kilkuset ratowników śląskiego WOPR-u będzie czuwać nad bezpieczeństwem nad wodą w województwie śląskim, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
2: Zgodnie z profilowaniem osób, które toną, wiemy, że najwięcej ludzi tonie nam w miejscach niestrzeżonych, niezabronionych. Czyli wbrew powszechnym opiniom Polacy nie są aż tak krnąbrni i nie szanują przepisów. Po prostu są ludźmi wolnymi, którzy chcą wypoczywać w spokoju, nie w tłumie, nie w jednym miejscu. I tutaj WOPR nigdy nie był zwolennikiem zakazów. Staramy się przede wszystkim promować pływanie z bojkami. Jest to naprawdę w bezpieczeństwie, jak sądzimy, antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz. To są tak proste działania, które naprawdę wpłyną na tą ogólną liczbę utonięć. Daje nam przede wszystkim czas, bo zgodnie z tym, co powiedziałem, my musimy opuścić kąpielisko, zamknąć je, bo przecież tam są dzieci, mamy, które nam ufają, że mogą dzieci się bezpiecznie kąpać. My musimy opuścić kąpielisko, żeby udać się do miejsca poza kąpieliskiem, bo głównie tam ludzie toną. Na to potrzeba czasu i tak jesteśmy najbliżej, tym niemniej jednak nie zapominajmy, że te 5 do 15 sekund to czas, kiedy osoba nie umiejąca pływać unosi się na powierzchni. Potem mamy akcję poszukiwawczą, gdzie widoczność, nawet jeżeli woda jest stosunkowo czysta, jest łatwa do zweryfikowania tego, jak szybko można znaleźć, to trwa już wiele minut, wiele godzin nawet. Stąd, aby nie dopuścić do tego, że

0: osoby zanurzyły się pod wodę. Taka boja daje nam szansę na uratowanie życia. No i niezmiennie kamizelka czy kapok, o które apelujemy od tylu czasów. Większość doniesień, które media pięknie tutaj wyłapują, to właśnie doniesienia o osobach, które utonęły i nie miały kamizelek. Polacy, dajcie nam szansę was uratować. Miejcie kapok albo bojkę SP.
1: A jak rozpoznać, że ktoś tonie i jak bezpiecznie pomóc?
0: Tutaj rzeczywiście walczymy cały czas z mitem, że osoba macha rękami i krzyczy. Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Kiwanie, jeżeli się pojawia, jest często odczytywane jako gest pozdrowienia dla osób na brzegu i jest on jednorącz, a nie tak jak wzywa się pomocy w górach czy z jednostki pływającej oburącz. Nigdy osoba tonąca nie kiwa oburącz. Stąd w zasadzie, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi. Wtedy zyskałaby nawet w małym przemieszczaniu, niewielkim, pływalność tak zwaną ślizgową. Natomiast jeżeli ma nogi opuszczone, no tonie w pozycji spławik. Unoszenie się, opuszczanie na wodzie głębokiej, no bo na płytkiej ludzie się bawią w ten sposób. Włosy na oczach, od kolena mocno głowa do tyłu. Zamknięte oczy też są takim charakterystycznym objawem. No i łaknienie powietrza, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne. Nie ulega wątpliwości, że trudno osobie postronnej rozpoznać objawy tonięcia, bo najczęściej są poczytywane jako po prostu zabawa w wodzie.
1: A jak świadek zdarzenia może bezpiecznie pomóc, żeby sam też nie zaczął się topić?
0: Tak, i tutaj profilowanie badania naukowe, bo tutaj WOPR uczestniczy w wielu konferencjach naukowych na całym świecie, wiemy, że znowu wspaniały gest, wbrew temu, co się opinia publiczna próbuje kreować, plażowiczów, a więc nie jest nieczulica, powoduje, że osoby próbujące ratować też toną. Bardzo często, i tu możemy mnożyć opowieści, gdzie z jednej osoby, która tonęła, mieliśmy nawet 7 osób, które po kolei wchodziły do wody, by uratować tą osobę. Stąd odradzamy wejście do wody. Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Jeżeli nawet dobrze pływamy, powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi, bojką SP, jeżeli taką mamy, lub innym pływającym przedmiotem, piłką, nawet butelką dwulitrową, pustą oczywiście po napoju, to zwiększa pływalność, bo człowiek niewiele potrzebuje tej pływalności, żeby unieść przynajmniej drogi oddechowe ponad lustro wody. Korytarz życia to przykre, że bardzo spotykamy się z nieładnymi reakcjami osób, do których może w emocjach młodzi ratownicy krzyczą, żeby się odsunęli. Natomiast to nie jest wymysł. Nawet jeżeli czasami akcja okazuje się potem drobną akcją, tylko lekkim podebraniem, to w wodzie może prawie zawsze skończyć się tragedią. Potrzebujemy tego przejazdu, możliwości przebiegnięcia, żeby ratować poza kąpieliskami. Tam jest tych tonięć najwięcej. Tutaj w skali nawet 20 lat możemy mówić, że średnio nam tonie na miejscach strzeżonych około jedna osoba. Podczas gdy ta statystyka jeszcze obejmuje okres, gdzie tonęło nam nawet 700-800 osób. Stąd jest to nieporównywalna liczba i rzeczywiście zmagamy się z tymi utonięciami poza miejscami strzeżonymi.
2: Wojciech Krawczyk, członek zarządu śląskiego WOPR, instruktor WOPR i prezes WOPR w Piekarach Śląskich.
1: Dużo się mówi o bezpieczeństwie ludzi, a pan ze sobą ma pieska, który jest w kapoku.
2: Ten pies akurat jest po pierwszym stopniu szkolenia WOPR JLSK-9, które WOPR realizuje właśnie również do takich mniejszych psów, bo żeby być psem ratowniczym, pies musi spełniać odpowiednie warunki i odpowiednią wagę. Natomiast ten pies przeszedł pierwsze etapy szkolenia i pojawia się z nami na pogadankach w szkołach, w placówkach oświatowych, podczas festynów i różnych imprez edukacyjnych, właśnie działając w ten sposób obrazowo trochę, że dzieci widząc psa w kapoku też pamiętają, że Milo był w czymś takim, więc dobrze założyć to wsiadając na sprzęt nad wodą. Natomiast to pytanie, odpowiadając, o którym pani powiedziała, faktycznie o psa też dobrze zadbać, czy to idziemy z nim na rowerek wodny, bo często też korzystamy z tych aktywności właśnie z tymi naszymi minusińskimi, czy na supa, czy na jakikolwiek inny sprzęt wodny, pies też czasem się może wystraszyć, to też może być tak, że nie zapanujemy nad pewnymi elementami związanymi z posługiwaniem się tym sprzętem wodnym, też może się on wywrócić, też możemy wpaść do wody, może się pogoda zmienić w każdej chwili, stąd warto też zadbać o bezpieczeństwo właśnie psa nad wodą.
1: Mówi się, że psy są dobrymi pływakami, ale tak jak już pan powiedział, mogą być takie sytuacje, że faktycznie też mogą nie mieć już na przykład siły płynąć, tak?
2: No dokładnie, pies zaskoczony, czasami może zostać w trakcie przewracania się sprzętu wodnego, może wpaść do wody, zostać uderzony na przykład takim sprzętem, czy dostać się bezpośrednio pod niego, stąd ta dodatkowa pływalność, jaką zapewnia ten kapok, na pewno się przyda. Trzeba też pamiętać, że psu jest cieplej w takim kapoku, też żeby go odpowiednio schładzać, bo będąc na nad wodą, na tym pełnym słońcu i te słońce na wodzie operuje mocniej. Musimy pamiętać o tym, żeby o odpowiednim nawodnieniu tego psa i żeby faktycznie miał możliwość schładzania się.
1: Powiedział pan Milo, tak? Ma na imię Milo, ten piesek.
2: Tak. To jest Milo.
1: Tak. Jakie będzie zadania pełnił, jak już skończy cały kurs?
2: Dla niego ścieżka edukacji się zakończyła. Kurs został zakończony. Jeżeli miałby więcej kilogramów, moglibyśmy spróbować pójść w rozwinięcie takich umiejętności ratowniczych. Natomiast świetnie sprawdza się w roli psa patrolowego, czy to właśnie na słupie, na motorówce, na łódce ratowniczej, czy nawet na rowerze. Jest na tyle, jego gabaryty pozwalają, że może wejść i patrolować ze mną zbiorniki wodne właśnie na rowerze. Stąd taka dodatkowa para oczu i przede wszystkim nos jego jest dodatkowym wsparciem.
1: Jak on alarmuje, gdy na przykład widzi, że dzieje się coś niepokojącego?
2: Szczeka. To jest najprostszy tutaj odruch tego psa. Szczeka i próbuje jakby sygnalizować, że coś jest nie tak w tej wodzie, że osoba będąca w wodzie wykonuje takie trochę nieskoordynowane ruchy.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Kładły fundamenty, wznosiły mury, a później także wytapiały stal, karmiły czy walczyły z totalitarnym systemem. Kobiety Nowej Huty, dziś nieco zapomniane, powracają do świadomości mieszkanek i mieszkańców za sprawą dziennikarki, reporterki i pisarki Katarzyny Kobylarczyk.
5: Kobiety Nowej Huty, cegły, perły i petardy. Ty jesteś nowochucianką z urodzenia, z pochodzenia, z wychowania, z zawodu, chyba można też powiedzieć. Do której kategorii kobiet byś siebie zaliczyła? Tak zapytam trochę może inaczej, tak niestandardowo na początek.
6: To straszne pytanie dla autorki, do której kategorii. Nie, ja myślę, że jestem taką cegłą solidną. A czy chciałabym, aspiruję, może powiedzmy tak, że aspiruję do bycia cegłą nowochucką. Fundament, o rany, okropne pytanie, to straszne, muszę się tak poprzechwalać.
5: No i musisz się zmierzyć z tym pytaniem, już jak padło, to koniec.
6: No tak, no cegłą, rzeczywiście. Chciałabym być nowochucką cegłą, taką cegiełką, która buduje trochę wiedzę o tej dzielnicy, świadomość tej dzielnicy, tożsamość tej dzielnicy. Może jeszcze nie jestem tą cegiełką, ale chciałabym być. O.
5: Dlaczego wzięłaś na tapet nowochuckie kobiety?
6: Dlatego, że kobiety Nowej Huty zawsze pozostawały w cieniu. Nowa Huta, mimo że jest kobietą i to już od dawna wiemy, bardzo często była kojarzona raczej z mężczyznami. Jak się zamykało oczy, to pierwsze co się widziało, to był hutnik, to był murarz, to był przodownik pracy, Piotr Ożański.
5: Wcześniej ci pionierzy jeszcze.
6: Tak, rzeczywiście. Natomiast nigdy nie mówiono o tym, że Nową Hutę budowały kobiety, że kobiety tutaj tworzyły, że kobiety odegrały ważną rolę w historii tej dzielnicy. Nowa Huta była po prostu męskim miastem.
5: Też projektowały to, też nie tylko budowały, ale też i projektowały przecież.
6: Tak, rzeczywiście, jak się nad tym zaczęłam zastanawiać, to się okazało, że kobiety w Nowej Hucie są wszędzie. I kiedyś ktoś zapytał mnie, czy ja mam takie miejsce ulubione, które mi się kojarzy z kobietami. No otóż nie mam, bo cała Nowa Huta stoi na barkach kobiet. Architektek, projektantek, budowniczych, murarek, szklarek, spawaczek, kucharek, kelnerek, nauczycielek, lekarek, no ja tak mogę długo wymieniać, jak sam widzisz. Więc to rzeczywiście jest tak, że one tutaj są obecne wszędzie. I ja muszę powiedzieć, że jest w tym też moja wina, że tak późno zaczęło się o kobietach Nowej Huty mówić. To znaczy, wiele z nas, dokumentalistek, dziennikarek, dziennikarzy, reporterów, rozmawiając o Nowej Hucie, rozmawiało z mężczyznami. Szukaliśmy tych męskich historii, bo wydawały nam się one oczywiste. I ja mam takie osobiste doświadczenie, że często było tak, że nawet umawiałam się z jakąś kobietą, ale pytałam ją o męża. I ona też sama mówiła, no ja to nic pani nie powiem, bo ja byłam przy dzieciach, gotowałam, zajmowałam się domem, a mąż to by pani opowiedział, bo on był inżynierem. No i nagle zorientowałam się, że to jest zupełnie, zupełnie nie tak.
5: Trochę szliśmy jako dziennikarze, reporterzy, pisarze, pisarki na łatwiznę.
6: Trochę tak. Daliśmy się porwać takiej dominującej narracji, a wystarczyło, żeby powiedzieć tej pani, dobrze, mąż swoją drogą, ale proszę mi powiedzieć, jak wyglądało pani życie. I to jest naprawdę bardzo duża zmiana taka mentalna, którą trzeba samemu zrobić, samemu uczynić. Tutaj już troszkę mamy przetarte szlaki, więc rzeczywiście tak, jesteśmy winni, ale poprawiamy się, naprawiamy swoje błędy.
5: Błąd naprawiłaś i to chyba z solidną nawiązką, bo oddałaś głos tym, o których, tak jak mówiłaś wcześniej, się nie mówiło. Masz jakąś ulubioną postać z tej swojej książki, czy być może też jakoś chciałabyś nawiązać do swoich rodzinnych też historii, no bo tak jak mówiłem, jesteś nowochucianką.
6: Mam dwie ulubione postaci z mojej książki. Jedna to jest postać, która mi przysporzyła najwięcej frustracji, to znaczy Zofia Włodek. Zofia Włodek, przodowniczka pracy, murarka, jedna z pierwszych prawdopodobnie w Polsce kobiet, które w ogóle chwyciły za kielnię i cegłę. I frustrację moją budzi to, że nie udało mi się jej odnaleźć. Bardzo chciałam prześledzić jej losy, natomiast Zofia po prostu się rozpływa, znika. To jest taki symbol trochę dla mnie też tych kobiet, że one zrobiły bardzo dużo, ale potem pamięć o nich zaginęła. No drugą moją ukochaną postacią jest oczywiście Jadwiga Beaupré, niesamowita osoba, lekarka, położniczka, założycielka jednej z pierwszych szkół rodzenia, nie tylko w Nowej Hucie, ale w ogóle w Polsce. Kobieta, która w latach 50., 60. uczyła kobiety, że można rodzić bez bólu. Oddawała im sprawczość. Uważam, że to niesamowity umysł, błyskotliwy, mądry, przenikliwy. Kobieta, która naprawdę zasługuje na to, żeby o niej mówić. Więc to są moje dwie ulubione bohaterki. Natomiast ja rzeczywiście jestem nowochucianką, no nie tylko z zamiłowania, ale też z pochodzenia i no i bardzo w ogóle cenię to, że kobiety się do Nowej Huty odważały przyjechać. Uważam, że to była ogromna odwaga. No i że ją budowały. Więc tutaj ta książka jest zadedykowana moim dziadkom również, ale także moim dwóm babciom, babci Reni i babci Gieni, czyli Genowefie i Irenie. No i tak, one też są wielkimi nowochuciankami.
5: Twoja książka ma już kilka lat, ale problemem chyba, i to sporym właśnie, była dostępność do tych kobiet. Już coraz mniej ich jest, coraz mniej tych bohaterek, coraz trudniej do nich dotrzeć. Też pewnie napotykałaś na takie problemy, tworząc dokumentację do tej książki.
6: Tak, to rzeczywiście jest duży kłopot, że pokolenie tych najstarszych budowniczych to już nawet nie odchodzi, ono już odeszło. W tej chwili zbieram wspomnienia o Nowej Hucie osób, które pamiętają ją z lat 60. Ten pierwszy etap, taki heroiczny, tego wielkiego zrywu ogólnonarodowego, cała Polska buduje Nową Hutę. Żyje już bardzo, naprawdę bardzo niewiele osób, które pamiętają to z własnego doświadczenia, a i tak najczęściej to są wspomnienia dziecięce. Ci ludzie, te kobiety, ci mężczyźni byli wtedy dziećmi. Więc to rzeczywiście jest tak, że my trochę jesteśmy spóźnieni w dokumentowaniu tych najwcześniejszych lat Nowej Huty, ale te dziecięce wspomnienia, one też są piękne i mają taki smak takiego dzieciństwa, młodości przede wszystkim.
5: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Zamiast od razu spłynąć do kanalizacji, woda z basenów jest wykorzystywana do mycia warszawskich ulic. To już siódma edycja tej wakacyjnej akcji. O szczegółach Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczenia Miasta.
7: Właśnie rozpoczyna się już siódma edycja akcji wodnego recyklingu, podczas której woda z basenów jest przepompowywana do pojazdów służb oczyszczania miasta i wykorzystywana do sprzątania ulic i torowisk. Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta. Akcja rozpoczyna się wraz z początkiem wakacji. Trwa przez całe lato aż do początku września, kiedy sezon kończą odkryte baseny. Woda z pływalni jest pobierana wieczorem i od razu jest wykorzystywana do sprzątania ulic i torowisk. Terminy akcji są zsynchronizowane z przerwami technicznymi w poszczególnych ośrodkach, a także z harmonogramem sprzątania w mieście. Zwracamy uwagę również na pogodę, ponieważ podczas ulewnych deszczy mycie ulic jest odwoływane. Ważnym wsparciem organizacyjnym są strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają pompy niezbędne do przeprowadzania akcji. W tym roku basen, który pierwszy podzieli się wodą, to basen Centrum Rekreacyjno-Sportowego na Bielanach. Są takie ośrodki, które współpracują z nami już od wielu lat i niemal w każdej edycji akcji biorą udział, ale też co roku zgłaszają się nowe pływalnie. Recykling wody z basenów jest bezpieczny dla ludzi, środowiska i czyszczanych powierzchni, ponieważ zamiatarki i zmywarki są napełniane wtedy, kiedy już z wody ulotnią się preparaty używane do jej dezynfekcji. To już siódma edycja ekoakcji. Do tej pory przez te wszystkie lata łącznie wzięło w niej udział 16 ośrodków sportowych i drugie życie zyskało blisko 14 milionów litrów wody. One zapełniły ponad 1200 pojazdów służb oczyszczania. Letnia współpraca z ośrodkami sportowymi w zakresie ponownego wykorzystywania wody z basenów już na stałe wpisała się w harmonogram prac Zarządu Oczyszczania Miasta.
8: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Niedziałek z warszawskiego ZOMU.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
9: Królewskie klejnoty wracają na swoje miejsce. Polska odzyskała skarby z Niemiec, które zostały zagrabione podczas II wojny światowej. Wśród nich jest pierścień króla Zygmunta I Starego. By udowodnić, że to właśnie ten królewski pierścień, potrzebne były badania. W muzeum w Niemczech zostały one wykonane przez laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
10: Tak, w 2022 roku zgłosiło się do mnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby dokonać oględzin pierścienia. Odkryty został on przez profesor Ewę Letkiewicz. Ona podejrzewała, że na podstawie archiwalnych zdjęć, którymi dysponowaliśmy na szczęście, które wykonane zostały dosłownie kilka miesięcy przed wybuchem wojny, ten pierścień, który jest w Muzeum Forchheim, może być dokładnie pierścieniem króla Zygmunta Starego.
9: Jak wyglądały te badania tam na miejscu w Niemczech?
10: Zostaliśmy zaproszeni przez Muzeum Forchheim z urzędnikami z ministerstwa. Udostępniono nam ten przedmiot. My dysponowaliśmy zdjęciami archiwalnymi, więc tutaj jakby nie była to stricte taka gemologiczna praca, bo nie najważniejsze było to, jaka jest czystość diamentu czy barwa. Oczywiście potwierdziłem, że jest to diament, potwierdziłem, że jest to złoto, ale później najważniejsze było porównanie go do zdjęć, którymi dysponowaliśmy, czyli ułożenie go w taki mniej więcej sposób, jak był na kilku zdjęciach wykonanych przed wojną i porównywanie szczegółów oprawy charakterystycznego szlifu tablicowego dla tego okresu i to była najważniejsza część tej ekspertyzy.
9: Jakie cechy w takim razie udało się na podstawie tego zdjęcia i tych oględzin wysnuć, że faktycznie to jest ten pierścień?
10: W radiu tego nie możemy pokazać, ale mamy tutaj zestawienie zdjęcia, które wykonaliśmy osobiście i zdjęcia, którym dysponowaliśmy właśnie z wykonanym jeszcze przed wojną. Więc ułożyliśmy go dokładnie w taki sam sposób. Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament w charakterystycznym tablicowym szlifie z bardzo dużym koletem, takiego, którego już dzisiaj nie ma, czyli taką jakby dodatkową taflą, facetą u dołu kamienia. I na szczęście te odbicia i nałożenie tych zdjęć pokazywało, że praktycznie nachodzi się to jeden do jednego. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
9: Rozumiem, że pan nie ma wątpliwości, że to jest ten sam pierścień.
10: No nie, ja tych wątpliwości nie miałem. Wydałem jednoznaczną opinię, że ten pierścień jest tożsamy z zaginionym pierścieniem w czasie II wojny światowej. Oczywiście to był tylko element mojej pracy, bo tutaj dużą pracę na pewno włożyli urzędnicy, historycy, którzy poszukiwali tego pierścienia, a później dyplomacja i próby po prostu odzyskania go i porozumienia się ze stroną niemiecką. Niemiecka strona na początku też podważała oczywiście to, co my powiedzieliśmy, no ale jakby tutaj te fakty i dodatkowe jeszcze następne ekspertyzy, które zostały wykonane, potwierdziły tą pierwszą tezę, że jest to ten pierścień.
9: Do tej pory ten pierścień, zagrabiony pierścień, znajdował się właśnie w muzeum w Niemczech, tak?
10: Tak, w Muzeum Forchheim. Wcześniej był w rękach prywatnych i na pewno byłoby to dużo trudniejsze do odzyskania, jeśli to był przedmiot w rękach prywatnych, ale po śmierci tej osoby, która była w jego posiadaniu, jego biżuteria została przekazana do Państwowego Muzeum, no i to otworzyło możliwość do procesu restytucji.
9: Nasi słuchacze nie mogą zobaczyć tego, co tutaj my widzimy. Pan ma tutaj też zdjęcia takiej szkatuły, w której też ten pierścień jest umieszczony. Co to za zdjęcie? Proszę o nim opowiedzieć.
10: No to jest szkatuła wszystkich klejnotów. No, na szczęście tutaj jakby można się powoływać na Ministerstwo Kultury. To jest odpowiedni dział, gdzie sfotografowane są zagrabione dzieła sztuki w czasie II wojny światowej i tam tych przedmiotów jest dużo więcej. Tak naprawdę ten proces i poszukiwanie zaginionych dóbr kultury trwa cały czas. My odzyskaliśmy naprawdę niewielką część. Gdzieś to jest. Są specjalni śledczy, którzy szukają tych zdjęć na aukcjach, na zdjęciach w muzeum. No i każdy z nich ma osobną historię, więc ten proces jeszcze przez wiele, wiele lat się nie skończy.
9: Pan się zajmuje na co dzień właśnie takimi sprawami?
10: Tak. My zajmujemy się tutaj w naszym firmie Gemla Polska badaniem diamentów, kolorowych kamieni i certyfikatem na biżuterię. A w ostatnim czasie dużo bardziej popularna jest biżuteria antyczna, więc z biżuterią antyczną mamy na co dzień styczność, oglądamy przedmioty z XIX, nawet z XVIII wieku, więc mamy duże doświadczenie. Codziennie badamy kilkadziesiąt przedmiotów właśnie antycznych.
9: Jak ta biżuteria na przestrzeni lat się zmieniła zatem?
10: Co jest ciekawe, bo niestety biżuteria, jak pewnie, nie wiem, może to do mebli można porównać, kiedyś była dużo lepiej wykonywana niż dzisiaj. W W tym momencie wszystko zostało zautomatyzowane. Pierścionki, które oglądamy w sklepach, wydrukowywane są na drukarkach 3D. Tej duszy już nie ma, ta produkcja trwa bardzo szybko. Można pierścionków zrobić, złotnik może wykonać kilkanaście pierścionków w ciągu dnia z diamentami i produkcja stała się masowa. A kiedyś każdy element trzeba było ręcznie wycinać, wykuwać, szlifować i ta precyzja była dużo większa. Poświęcano dużo, dużo więcej czasu i doświadczenie tych najlepszych mistrzów, którzy to robili, no dzisiaj jest niestety niedościgalne. Dlatego ta biżuteria antyczna jest teraz tak popularna, bo jakościowo, a co najciekawsze też cenowo wciąż, jest ona dużo bardziej korzystna niż nowa biżuteria.
9: A jeśli chodzi o ten pierścień króla Zygmunta Starego, jak on jest wykonany? Bo on się wydaje właśnie taki bardzo masywny, taki trochę sygnet może.
10: Tak, no to był pierścień dla króla i on jest wykonany w charakterystycznej formie. Wiadomo, że jubilerstwo się rozwijało i wcześniej nie było takich możliwości i technik, więc szlif diamentu, który tutaj oglądamy, no to był na tamten czas, to był jakby szczyt możliwości najlepszych jubilerów na świecie, więc to było wykonane w najlepszym możliwym na tamten czas jakby jakości, jaką się dało zrobić.
9: I obecnie wartość tego pierścienia, historyczna wartość jest chyba bezcenna.
10: Oczywiście, no to dzisiaj nie możemy mówić o złocie, czy on tam waży 20 gram, czy diament ma 2 karaty, to jest jakby ciekawostka, ale schodzi na drugi tor. Najważniejsze, że jest to zabytek klasy zerowej.
9: Pierścień króla Zygmunta I Starego wróci teraz na swoje dawne miejsce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Jędrzejowski.
11: Do Polski wracają obiekty bezcenne dla polskiej kultury i dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Obiekty, których proces restytucyjny był długi i wymagający, ale które dziś po 90 właściwie latach od momentu ich kradzieży wracają do kraju. Tymi obiektami są przede wszystkim pierścień króla Zygmunta I Starego, ostatniego z dynastii Jagiellonów. Pierścień, który został zrabowany najprawdopodobniej jeszcze w połowie września 1939 roku z Pałacu Czartoryskich w Sieniawie. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków polskiego złotnictwa. Pierścień jeszcze w roku 1791 został wydobyty z grobu królewskiego w katedrze na Wawelu przez historyka Tadeusza Czackiego po to, żeby uchronić pierścień i insygnia królewskie przed grabieżą pruską. Nie uchroniło ich to przed grabieżą niemiecką, dokonaną podczas II wojny światowej 150 lat później. Natomiast dziś pierścień wraca do domu, docelowo do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Drugim obiektem jest fragment średniowiecznego rękopisu hymnu Gaudem Mater Polonia. Jest to 6 pergaminowych kart, na których znajduje się znaczna część tekstu XIII-wiecznego hymnu, który jest jednocześnie jednym z najstarszych utworów liryki polsko-łacińskiej. Sam rękopis powstał najprawdopodobniej w drugiej lub trzeciej ćwierci XIV wieku i czyni go to najstarszą zachowaną notacją hymnu Gaudem Mater Polonia. Rękopis został skradziony z Płockiej Biblioteki Katedralnej również na początku wojny w 1939 roku. Do Polski wraca również 11 bardzo ciekawych miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Skradzione także podczas II wojny światowej z Warszawy trafią do stacji muzeum, która kontynuuje ideę gromadzenia zbiorów kolejowych zapoczątkowaną przez Muzeum Komunikacji.
9: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
3: Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pit, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Counting Crows. Torpeda. The Cardigans.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Dzień dobry, proszę Państwa. Palące słońce, czy letni deszcz na kino? Każda pogoda jest dobra. A Kinoteatr Rialto w Katowicach przygotował dla Was bardzo dużo fajnych wakacyjnych spotkań z wielkim kinem, kultowe klasyki, niezapomniane emocje i bohaterowie, którzy na stałe zapisali się w historii kina. Poza tym czeka na Was oczywiście także Café Rialto, czyli taka kawiarenka, gdzie bardzo miło można, oglądając film, spędzić czas. Ze mną jest Krzysztof Ociepa z Kinoteatru. Ale to dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: O przeglądzie filmów Federico Felliniego już mówiliśmy, ale ten przegląd trwa do końca wakacji. Przed nami jeszcze chyba trzy filmy, jeśli dobrze policzyłam.
2: Tak, trzy projekcje. 22 lipca to jest 8,5, 5 sierpnia Julietta i duchy i 19 sierpnia zakończenie Głos z Księżyca. No o Fellinim właściwie powiedziano już wszystko. Te trzy filmy, które pokażemy, domykają ten przegląd. 8,5 to oczywiście klasyka absolutna kina, klasyka kina takiego autorefleksyjnego, autotematycznego, gdzie Fellini opowiada o sobie, no, film o reżyserze, który nie ma pomysłu, jak nie tylko zakończyć, ale w ogóle jak zrealizować swój film, czyli te wszystkie bolączki i zmartwienia, które towarzyszą twórcy filmowemu na planie filmowym. Julietta i duchy, no tutaj Fellini idzie trochę w stronę swoich fascynacji psychoanalitycznych. On przez kawał swojego życia przechodził terapię psychoanalityczną według receptury, że się tak wyrażę, według Carla Gustava Junga, więc te elementy były ewidentnie u niego widoczne. 8,5 także są wyraźnie widoczne. I Głos z Księżyca, ostatni film, to film, który zamyka nie tylko przegląd, ale zamyka też całą twórczość Federico Felliniego. Jego ostatni film w roli głównej wystąpił Roberto Benigni. Film, który jest takim rodzajem też satyry na lata 80. we Włoszech, na czas, kiedy tą przestrzenią audiowizualną niezaprzeczalnie zaczęła rządzić telewizja. Telewizja, której Fellini szczerze nie znosił, wojował z przerwami na reklamy.
1: Właśnie tu się z nim zgadza.
2: Tu się z nim zgadza, no, ale właśnie pewnie w wielu innych punktach. On bardzo, bardzo złośliwie komentował tą władzę telewizji. Tak podobnie to było w poprzednim jego filmie Ginger i Fred. Gdzie właśnie artyści telewizji byli umieszczani w tym strumieniu różnych programów i obrazów jako, prawda, kolejna niewiele znacząca atrakcja, która za chwilę przemija i jest coś następnego, niekoniecznie lepszego, niekoniecznie mądrzejszego. Więc te trzy filmy, no myślę, że takie must see dla wszystkich tych, którzy cenią sobie twórczość włoskiego mistrza, którzy lubią włoską kulturę, włoskie kino. No rzecz absolutnie nie do przegapienia.
1: W naszej filmowej podróży po świecie zostawiamy temat Włoch i przenosimy się do pięknej, słonecznej Hiszpanii.
2: No właśnie, bo mamy przegląd filmów Pedro Almodovara, Kolory emocji, tak nazwaliśmy ten przegląd, no bo kolor, jak wszyscy, którzy widzieli chociaż jeden film Pedro Almodovara, wiedzą, że u niego odgrywa ogromne znaczenie. Ten kolor jest zawsze taki mocny, wyrazisty. To jest bardzo, bardzo czerwona czerwień albo bardzo żółta żółć. Te kolory są bardzo, bardzo mocne, bardzo wyraziste. Są tak wyraziste jak bohaterowie filmu Almodovara, że są, no właśnie, albo na skraju załamania nerwowego, albo pełni pasji i pożądania. Oni są namiętni w taki, no można powiedzieć, stereotypowo hiszpański sposób. Zaczęliśmy Matadorem, a obejrzymy oprócz tego jeszcze Prawo pożądania, Kobiety na skraju załamania nerwowego, czyli takie trzy filmy z początku kariery Pedro Almodovara. Filmy, które dzięki którym zaistniał on w świadomości kinomanów całego świata. No a potem trzy pozycje już bliższe naszym czasom, czyli Matki równoległe, Pokój obok i Ból i blask. Ten Ból i blask oczywiście to takie 8,5 Pedro Almodovara, gdzie on z kolei robi film o sobie. Jego alter ego na ekranie jest jego ulubiony aktor, czyli Antonio Banderas. Pewnie ulubiony aktor też...
1: Wielu kobiet.
2: Pewnie też wielu mężczyzn. Dlaczego? Właściwie dlaczego nie?
1: A ja też na przykład Javiera Bardem bardzo uwielbiam.
2: Ale to prawda, ja oglądałem mecz Hiszpanii i właśnie Javier Bardem i Penelope Cruz na ekranie mojego telewizora świętowali zwycięstwo Hiszpanii nad Austrią, ale oczywiście byli w Los Angeles na meczu.
1: Gdzie to jeszcze może rzucić się gdzieś w oczy jeszcze mój kolejny ulubiony aktor, czyli Andy Garcia.
2: No, Andy jest Kubańczykiem, więc to akurat go nie było, albo realizator nie włapał. Oczywiście ten przegląd to jest taki, to jest znowu okazja dla tych, którzy nie widzieli, bo to są pozycje absolutnie obowiązkowe do obejrzenia, ale ten przegląd to jest też taki wstęp do tego, co czeka nas w drugiej połowie sierpnia, mianowicie najnowszy film Pedro Almodovara, czyli Gorzkie Święta, film, który też będziemy pokazywać. Myślę, że będziemy mieli pokazy przedpremierowe, ale jeszcze terminów nie możemy podać, ale już taką zajawkę, jeśli można tak powiedzieć, wrzucam, że oglądajcie starsze filmy Almodovara, za chwilę spotkacie się z tym najnowszym.
1: Ja przypomnę, że jesteśmy w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, które przygotowało dla Państwa na te wakacje także wakacje z klasyką kina, czyli takie, można powiedzieć, różne filmy od różnych reżyserów, z różnymi aktorami, z różnych gatunków, ale łączy ich jedno, po prostu są kultowymi dziełami.
2: Lato 26, wakacje z filmową klasyką. 8 pokazów klasyki filmowej, to będzie Wielkie Piękno, Amelia, Mulholland Drive, Amadeusz, Łowca Androidów, Wielki Błękit, 2001 Odyseja Kosmiczna, na zakończenie Casablanca, czyli taki klasyczny klasyk, większego klasyka nie znajdziecie.
1: I wyciskacza łez.
2: To, prawda, można podzielić publiczność klasyki na fanów, których bardziej wzrusza Przeminęło z wiatrem, na tych, których bardziej wzrusza Casablanca. Mnie bardziej wzrusza Casablanca.
1: No mnie też.
2: I zakończymy całość 12 września, no już tak 2 tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego, pożegnaniem lata, tańcówką. Czyli no nie tylko będziemy oglądać filmową klasykę, ale też będzie się można 12 września w Rialcie nieco poruszać. Myślę, że te filmy to jest taka klasyka, którą każdy powinien widzieć. Trochę wybierając ją, mieliśmy gdzieś z tyłu głowy ten fakt, że to są wakacje, więc ta klasyka jest taka, no, nieco przyjemniejsza. Stąd taki film jak Wielkie Piękno, jak Amelia, jak Wielki Błękit, który wydaje się w ogóle tytułem takim wakacyjnym, prawda? Bo tutaj mowa o dwóch młodych ludziach, którzy realizują swoją ogromną pasję, jaką jest nurkowanie głębinowe, no ale dorzuciliśmy też takich, kilka takich hard klasyków właśnie, jak wspomniana Casablanca z ikonicznymi rolami Humphreya Bogarta i Ingrid Bergman, z tą muzyką, z tymi cytatami, którymi możemy, prawda, przerzucać się teraz, zagraj to jeszcze raz, oczywiście myślę, że to początek pięknej przyjaźni, na zakończenie filmu. 2001 Odyseja Kosmiczna, czyli klasyk Stanleya Kubricka, klasyk kina science fiction z taką solidną, filozoficzną podbudową. I inny klasyk kina science fiction, czyli Łowca Androidów Ridleya Scotta, adaptacja książki Philipa Dicka, czy Androidy śnią o elektrycznych owcach. Film science fiction, ale zrealizowany w konwencji tego kina noir, prawda? Kina czarnego, gdzie bohaterem jest ten prywatny detektyw, który usiłuje wyśledzić przestępców. Człowiek cyniczny, pozbawiony złudzeń, taki typ bogartowski właśnie, prawda? Trochę taki właśnie wyjęty z Casablanki, czy z innych filmów z Humphreyem Bogartem. Tutaj w tej głównej roli wystąpił Harrison Ford, który znakomicie się w tym świecie odnalazł, a zarówno film, jak i ścieżka dźwiękowa autorstwa Vangelisa są do dzisiaj kultowe, więc myślę, że to taka solidna dawka klasyki, bo jest tutaj i film Miloša Formana Amadeusz, oczywiście kapitalny film, biograficzny, niebiograficzny, to raczej rodzaj fantazji na temat Wolfganga Amadeusza Mozarta. Myślę, że muzyki Mozarta nie muszę specjalnie reklamować i zachwalać. Mulholland Drive Davida Lynch, czyli film amerykańskiego mistrza, który jest cały czas wielką tajemnicą dla tych, którzy go oglądają, nie do końca potrafią rozgryźć, co właściwie obejrzeli, o czym ten film jest, o czym opowiada. Wiadomo, że jest obrazem plastycznie niezwykle wyrafinowanym i niezwykle intrygującym, jeżeli chodzi o fabułę. Więc myślę, że taki rzeczywiście reprezentatywny zestaw 8 klasyków, które jeżeli ktoś nie widział, to koniecznie musi zobaczyć, a jak ktoś widział, to myślę, że też chętnie do nich w wakacje wróci.
1: Dobrych filmów tego lata w Kinoteatrze Rialto, jak Państwo słyszą, będzie całe mnóstwo, ale w te 2 wakacyjne miesiące Kinoteatr Rialto wykracza także poza filmy fabularne, żeby dać Państwu dużą dawkę wielkiej sztuki. I tu przeniesiemy się też w kilka bardzo fajnych miejsc. Ja miałam okazję oglądać dokument o Tamarze Łempickiej. Gorąco i serdecznie polecam, jeśli Państwo nie widzieli. I chętnie zobaczę też dokument o słynnym Muzeum Prado, ale nie tylko w te miejsca się wybierzemy.
2: No właśnie, po kolei lecąc tytułami. Canaletto i sztuka Wenecji, wspomniana przez ciebie Tamara Łępicka, prawdziwa historia Tamary Łępickiej, Hopper, amerykańska love story, Muzeum Prado, kolekcja cudów, malując duszę XX wieku, Pelizza z Volpedo, Velázquez i jego tajemnica, Gauguin na Tahiti, raj utracony i Caravaggio w Rzymie, sztuka i jubileusz. Oczywiście moglibyśmy tutaj przez kilka godzin rozmawiać o tych tytułach. Każdy dotyka sztuki z nieco innej strony, każdy opisuje inny fenomen, innego artysta. Nie każdy z nich miał tak ciekawe życie jak Tamara Łępicka, natomiast każdy z nich tworzył intrygującą sztukę. Oczywiście najciekawiej jest wtedy, kiedy ta intrygująca sztuka pokrywa się z intrygującą biografią, ale nie zawsze tak jest. Może ktoś być po prostu okropnym nudziarzem, a tworzyć
1: wybitne dzieła. Wyjąłeś mi to teraz, chciałam powiedzieć, ale nudni.
2: Tak, no powiedzmy nudziarzem to przesadzie. Może być ktoś bardzo zwykłym człowiekiem, prawda, który nie miał jakichś specjalnych zakrętów w swojej
1: życiowej
2: biografii.
1: Karierze.
2: Tak, więc pokażemy 8 filmów dokumentalnych, różne style, różne epoki, bardzo różni artyści, bardzo różne biografie. Myślę, że znakomity wstęp do tego, żeby zobaczyć i nie poprzestać na tym, tylko wybrać się do jakiejś galerii. To nie jest takie kosztowne, wbrew temu, co się wydaje. Ja w tym roku już byłem, a też się wybieram do Londynu na wystawę Frida Kahlo i wystawę Whistlera i wiadomo, zawsze jest to jakoś kosztowna wyprawa, ale potem oglądanie filmów z tych wystaw, a z tych dwóch wystaw, o których wspomniałem, filmy powstaną, to jest rzeczywiście fantastyczna sprawa, jak się widziało te obrazy na żywo.
1: O potańcówce już mówiliśmy, ona będzie na zakończenie, przypomnij.
2: 12 września.
1: 12 września, no tak prawie na zakończenie wakacji. A jeśli Państwo chcieliby się troszeczkę poedukować w kinematografii, to też będzie ku temu doskonała okazja, ponieważ dopełnieniem wakacyjnej oferty Kinoteatru Rialto będą filmowe lekcje.
2: Tak, będą dwie projekcje, ponieważ ten cykl, no właśnie w taki sposób jest prezentowany raz w miesiącu. 16 lipca Śniadanie u Tiffany'ego i 25 sierpnia Nić Widmo. Śniadanie u Tiffany'ego, adaptacja książki Trumana Capote, w roli głównej wystąpiła Audrey Hepburn. To z tego filmu pochodzą najbardziej znane wizerunki, najbardziej znane kadry Audrey Hepburn w tych ciemnych okularach z tym papierosem na długiej lufce, tak to się nazywa, wpatrzona w obiektyw. No, historia dziewczyny, która...
1: I to jej nieskazitelny lid.
2: Tak jest. Kiedy staje, prawda, przed właśnie tytułowym Tiffany'm, przed wystawą z biżuterią, na którą no, ewidentnie jej nie stać, prawda? Bo to jest historia właśnie dziewczyny Holly Golightly, która w bardzo swobodny sposób podchodzi do życia, tak żyjąc z dnia na dzień na koszt swoich adoratorów. Drugi z tytułów Nić Widmo, czyli trochę mniej znany film Paula Thomasa Andersona, znakomitego amerykańskiego twórcy, autora m.in. Boogie Nights, Licorice Pizza i tegorocznego triumfatora Nocy Oscarowej, czyli Jednej bitwy po drugiej. A w Nici Widmo Daniel Day-Lewis wciela się w genialnego krawca, twórcy strojów, który nawiązuje relację ze swoją modelką, która to relacja staje się w pewnym momencie no, dosyć intrygująca i nieco perwersyjna. To więc na ten seans zapraszamy 25 sierpnia we wtorek o 19.
1: Jak Państwo słyszą, wakacje w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, to lato pełne kina i sztuki i tam właśnie Was zapraszaliśmy razem z moim gościem Krzysztofem Ciepa. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam do Kinoteatru Rialto.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Sezon grillowy ma wpływ na gospodarkę. Latem rośnie produkcja kiełbasy i napojów. Patrząc na te dane, można sprawdzić, czy coś się w polskim grillowaniu zmieniło. I zrobił to GUS. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
4: Jeżeli chodzi o artykuły, które najczęściej kojarzymy z grillem, to mamy w ich przypadku do czynienia z bardzo wyraźną sezonowością produkcji. Produkcja kiełbas wieprzowych, wołowych, napojów gazowanych, wód mineralnych, alkoholi rośnie od marca. Najwyższa jest w czerwcu, lipcu i sierpniu i ten podwyższony poziom utrzymuje się aż do października. Oczywiście nie zaglądamy do każdego grilla w Polsce, ale na podstawie danych o produkcji i spożyciu różnych artykułów możemy wyciągać wnioski co do tego, jak zmieniają się nasze zwyczaje konsumpcyjne. Jeśli chodzi o mięso, to chyba wrzucamy go na ruszt tyle samo, ile w poprzednich latach, a czasami nawet więcej. Wiemy bowiem, że spożycie mięsa drobiowego w Polsce wynosi teraz około 30 kg na osobę, jest o ponad 5 kg wyższe niż w 2010 roku. Spożycie wieprzowiny utrzymuje się cały czas na stabilnym, wysokim poziomie ponad 41 kg rocznie na osobę. Wiemy też, że rośnie produkcja wód mineralnych i gazowanych, a jednocześnie spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też, i to bardzo znacząco w perspektywie ostatnich kilku lat, produkcja piwa, wódki, win owocowych. To są spadki sięgające co najmniej kilkunastu procent. A jednocześnie wiemy, że rośnie produkcja bardzo dynamicznie i rośnie bardzo dynamicznie spożycie piwa bezalkoholowego. W tym zakresie chyba zmiana naszych zwyczajów związanych z grillowaniem jest najbardziej widoczna.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Tlenek węgla zabija też latem. Wiele osób kojarzy zatrucie czadem z sezonem grzewczym, ale nic bardziej mylnego. Cichy zabójca zbiera swoje krwawe żniwo także w upały. W ostatnim czasie małopolscy strażacy wyjeżdżali do zatruć czadem kilkadziesiąt razy.
5: Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
6: Mamy pewien paradoks. Wielkie upały w mieście i co dziwne, dochodzi do bardzo wielu sytuacji, w których znów daje o sobie znać tlenek węgla. Jak to jest z tym tlenkiem węgla? Bo można odnieść wrażenie, że no to taki temat bardzo zimowy, a lato, zatrucia czadem, no coś tu nie gra.
5: Właśnie teraz, gdzie mamy bardzo wysoką temperaturę, również mamy zwiększoną liczbę interwencji straży pożarnej do czadu, czyli do tlenku węgla. W czasie tych upałów temperatura na zewnątrz budynków jest bardzo wysoka, wyższa niż wewnątrz w budynku i w takich warunkach zanikają siły wyporu i prowadzi to do osłabienia ciągu kominowego. To jest główny powód, dlaczego straż pożarna interweniuje i dlaczego otrzymujemy zgłoszenia. Więc wyobraźmy sobie, że jeżeli podgrzewamy wodę różnymi tutaj ogrzewaczami, to nic na zewnątrz nie wychodzi, tylko zostaje w tych mieszkaniach. Jeżeli nie mamy czujki tlenku węgla, to nie jesteśmy w stanie wykryć tego zagrożenia, bo ja przypomnę, że czad jest bezbarwny, bezwonny, pozbawiony smaku, zapachu, czyli zmysły człowieka go nie zobaczą, nie dotkną, nie poczują. Jedynym urządzeniem to jest zamontowanie czujnika tlenku węgla, żeby nas poinformował i w 90% przypadków właśnie w ostatnich dniach, gdzie my wyjeżdżamy, to ten czujnik zaalarmował mieszkańców.
6: Czy możemy podać jakieś statystyki, na przykład, nie wiem, z ostatniego tygodnia albo z ostatniego miesiąca, ile takich interwencji związanych z właśnie tlenkiem węgla Państwo odnotowali w swoich dokumentach?
5: W niedzielę mieliśmy ponad 100 interwencji, 6 osób trafiło do szpitala, zostało podtrutych, na szczęście w stanie przytomnym trafiły do szpitala. Wczoraj mieliśmy już ponad 80 takich wyjazdów w całym województwie małopolskim. Najwięcej w Krakowie, w powiecie krakowskim w obu tych dniach. Na szczęście też nie mamy ofiar śmiertelnych, ale to jest tlenek węgla. Nie możemy tego bagatelizować, bo kilka minut za długo w pomieszczeniu, gdzie ten śmiertelny gaz się ulatnia, to grozi po prostu śmiercią.
6: I za każdym razem pomogła czujka, tak jak pan powiedział.
5: Tak, w 90% przypadków naszych interwencji już mamy to sprawdzone, że ten czujnik tlenku węgla zaalarmował mieszkańców, powiadomił. Mieszkańcy mają te czujki, wiedzą jak zareagować, wiedzą, że trzeba wezwać służby na miejsce. Jaki numer telefonu? Ja przypomnę 112 lub 998. Natomiast pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jeżeli czujnik da nam znać o tym gazie śmiertelnym, to powinniśmy otworzyć wszystkie okna, przewietrzyć mieszkanie, no i wyjść na zewnątrz po prostu.
6: Jak długo trwa takie wietrzenie, kiedy no, może nasze mieszkanie stać się na powrót bezpieczne?
5: No jest kilka takich bardzo kluczowych elementów, teraz przynajmniej i też przez cały rok. Przede wszystkim nie możemy zasłaniać kratek wentylacyjnych. Nie możemy zamykać szczelnie okien. Jeżeli mamy klimatyzację w mieszkaniu, to też, żeby ta klimatyzacja nie działała cały czas. Żebyśmy przestali, wyłączyli ją na chwilę i przewietrzyli mieszkanie kilka razy dziennie, żeby to świeże powietrze weszło do mieszkania, do domu, tam gdzie mieszkamy. I to są takie główne nasze zalecenia na ten czas letni. Natomiast pamiętajmy, że tlenek węgla nie występuje tylko zimą. To jest bardzo złudne, bo jak pokazują nasze wyjazdy, właśnie teraz mamy najwięcej interwencji. Na szczęście jeszcze nie mamy ofiar śmiertelnych, bo zimą takie ofiary śmiertelne były. Teraz je nie mamy, ale osoby trafiają do szpitala.
6: Czy są grupy osób szczególnie narażone? Nie wiem, to są dzieci, seniorzy, czy tlenek węgla zwany czadem zabija wszystkich równo albo podtruwa wszystkich równo?
5: Tutaj nie ma osób szczególnie wyróżnionych. Tlenek węgla zabija wszystkich równo, łącznie ze zwierzętami. Także każdy, kto przybywa w pomieszczeniu, gdzie mamy czad, to jest potencjalnie zagrożony. Dlatego nie ma tutaj osób szczególnie wyróżnionych. Każdy od młodego poprzez osoby dorosłe muszą znać podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale przede wszystkim, jeżeli jeszcze Państwo nie macie i nie posiadacie czujnika tlenku węgla, jest to idealny moment, żeby wybrać się do najbliższego sklepu budowlanego, zakupić taki czujnik. Ja rekomenduję i Straż Pożarna rekomenduje czujniki, które mają polską normę 50-291 oraz znak budowlany B. Jest to duża literka B na opakowaniu czy na czujniku. I ta druga norma 50-291 też proszę sobie sprawdzić, jeżeli taki czujnik będzie miał te dwie normy, należy taki czujnik zakupić, to jest koszt około 100 zł.
6: Bo rozumiem, że te normy, o których Pan mówi, to jest coś w rodzaju atestu i takiej gwarancji, że ta czujka będzie działała sprawnie, a nie no, jakieś chińskie urządzenie kupione za grosze w azjatyckim portalu, które no może, a nie musi zadziałać prawidłowo.
5: Tak, to jest ta czujka, to jest sprawdzona, przebadana na różne sposoby. W odpowiednim stężeniu tlenku węgla daje nam znać, czy czerwoną diodą, czy odpowiednim dźwiękiem. Dlatego tylko takie czujki należy zakupować. Nie wolno kupić, nie należy kupić czujek niesprawdzonych, bez norm, z różnych portali. Nie oszczędzajmy na zdrowiu. Jeżeli kupimy czujkę, która jest 20-30 zł tańsza, może okazać się, że ona w odpowiednim czasie nie zadziała i po prostu nam nie uratuje tego życia, a to jest dla nas najważniejsze, więc kupujmy sprawdzone, atestowane czujki.
6: Taka czujka potrafi obudzić nawet nieboszczyka, wiem, bo doświadczyłem kiedyś włączenia się takiego właśnie alarmu, ale zgodnie z przepisami także deweloperzy będą mieli obowiązek montowania takich czujek. Późno, bo późno, ale jednak.
5: Bardzo dobrze, że się to wszystko zmieniło. Już jest obowiązek dla deweloperów, jest obowiązek dla lokali hotelowych, gastronomicznych. Dlatego już polski rynek budowlany się zmienia. Zaczynamy dbać o to bezpieczeństwo, bo te czujki powinny być obowiązkowe i są obowiązkowe. Ale dla Państwa, dla wszystkich, którzy mieszkają we własnych mieszkaniach, domach od 2030 roku, od 1 stycznia, taka czujka jest już obowiązkowa i to jest czujka tlenku węgla, a druga czujka to jest czujka dymu. Więc musimy rozróżnić te dwie czujki, musimy mieć te dwie czujki i od 2030 roku jest to obowiązek, ale nie czekajmy, co będzie za 4 lata, tylko już dzisiaj możemy zadbać o to bezpieczeństwo, możemy podarować rodzinie na imieniny, na urodziny taki prezent, czy dziadką. Także to jest bardzo fajna rzecz, żeby nie zwlekać do 2030 roku, tylko już teraz zakupić i mieć w swoich mieszkaniach.
6: To pozostańmy jeszcze przez moment w temacie czujek. Czy są jakieś takie urządzenia z absolutnie wyższej półki, które na przykład w razie zagrożenia, w razie bardzo wysokiego stężenia tlenku węgla od razu powiadamiają służby ratunkowe, tak jak przycisk alarmowy w samochodach tych nowszych?
5: Jeszcze tak to nie funkcjonuje. Jeżeli zakupimy czujkę, to tylko my jesteśmy tak jakby ich użytkownikiem. Natomiast możemy już przy takich urządzeniach pomyśleć, czy na przykład nie połączy nam się z telefonem. I chociażby, czy jak nas nikogo nie będzie w domu, a tlenek węgla będzie się ulatniał, czy to od sąsiada, czy z innych różnych kondygnacji i przejdzie do naszego mieszkania, jak będziemy mieć połączone z modułem telefonicznym, to też mamy od razu sygnał na telefonie, że coś się dzieje. Ja sam osobiście mam czujnik dymu i czujnik czadu i one są połączone u mnie w telefonie, więc nawet jak mnie nie ma w mieszkaniu, a dojdzie do pożaru od kilka kondygnacji niżej u mnie w bloku mieszkalnym, to ja jestem w stanie poinformować na przykład Straż Pożarną, policję, pogotowie, że czujnik tlenku węgla czy czujnik dymu wykrył zagrożenie.
6: No właśnie, bo to zagrożenie niekoniecznie może pochodzić od naszego urządzenia grzewczego, od naszego Junkersa albo od tfu odpukać pożaru, ale właśnie od na przykład sąsiadów.
5: Tak, zgadza się. Czad jest gazem, który może nawet przenikać przez ściany, kratkami wentylacyjnymi, kominami, różnymi sposobami może przedostać się do naszego mieszkania. Dlatego tutaj nie patrzymy tylko na to, czym my ogrzewamy i myślimy, że jesteśmy bezpieczni. To jest bardzo złudne, tylko musimy też popatrzeć, w jakim otoczeniu żyjemy, w jakim otoczeniu mieszkamy i kto w jaki sposób może nam zagrozić, nawet nieświadomie. Dlatego mieszkając nawet w mieszkaniach, w blokach wielorodzinnych, każdy mieszkaniec powinien taką czujkę mieć. A przykład jest bardzo prosty. Kilka lat temu w Poznaniu, gdzie doszło do zawalenia się kamienicy, gdzie zginęło tam dwóch strażaków, tam czujnik dymu na trzecim piętrze wzbudził się, bo w piwnicy doszło do samozapłonu, samozapalenia, czy do pożaru po prostu. I tam kobieta przez ten czujnik dymu, który miała i który ją obudził o godzinach późnych nocnych, poinformowała wszystkich sąsiadów. Ewakuowali się na zewnątrz, bo poczuli dym, zobaczyli, że coś jest bardzo poważnego, a za chwilę ten blok runął. Więc czujnik dymu, gdzie kobieta miała w mieszkaniach, możemy powiedzieć, że uratował wszystkich mieszkańców w bloku.
6: Czy jeżeli taka czujka czadu zawyje u nas, powinniśmy też powiadamiać oprócz służb ratunkowych także właśnie sąsiadów? No skoro ten tlenek węgla może przenikać czy przedostawać się przez kratki wentylacyjne, to no być może stanowimy też zagrożenie dla innych, a ktoś może nie mieć takiej czujki. Czy powinniśmy właśnie, czy sąsiadów z naszego pionu, czy być może w poziomie też naszego korytarza, właśnie w jakiej orientacji, czy wertykalnie, czy horyzontalnie?
5: No jeżeli mówimy tutaj o budynkach wielorodzinnych, o blokach, no to powinniśmy powiadomić sąsiadów z naszej klatki schodowej, ale też w pionie, bo nie wiemy, gdzie potencjalnie ten tlenek węgla powstaje, czy to jest kilka pięter niżej, czy też wyżej, dlatego musimy poinformować sąsiadów, zaczekać na służby, otworzyć okna po prostu i służby przyjadą, sprawdzą. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy to mieli. To jest naprawdę koszt 100 zł, jeden taki czujnik, a daje wiele, uratuje życie, a jak statystyki mówią, to mieszkańcy już w Małopolsce mają takie czujniki. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze apele, nasze prelekcje na różnych spotkaniach, że to wszystko funkcjonuje prawidłowo. 90% przypadków w ostatnich dwóch dniach to jest właśnie wykryte przez czujnik tlenku węgla, gdzie mieszkańcy mieli w swoich mieszkaniach.
6: Czy bardziej niebezpiecznie jest, nie wiem, na 10 piętrze, czy na, nie wiem, 3 albo 2?
5: Jeżeli nie ma tego ciągu kominowego w całym pionie, to wszystkie mieszkania są otoczone taką konserwą, taką puszką, więc jeżeli powstaje ten tlenek węgla na dole, on dojdzie do pewnego etapu i we wszystkich mieszkaniach on gdzieś tam się pojawi.
3: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Pasażerowie korzystający z dworca gdańskiego mają do dyspozycji nowe przejście pod torami. W korytarzu powstały murale obrazujące historię kolei. Celem remontu było jednak przede wszystkim przygotowanie Warszawy Gdańskiej do remontu na dworcu wschodnim.
7: Dzień dobry, proszę pana. Jak podoba się ten nowy tunel otwarty tutaj między nami, te murale?
8: Dobrze, panu powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Pierwszy raz tu jestem. Właśnie celowo zajrzałem. Fajnie.
9: Ja, proszę pana, no właśnie wysiadłem jak codziennie z pociągu swojego z Radomia i zobaczyłem tu otwarte, no więc musiałem od razu przyjść, nie bacząc na rozkład zajęć.
10: Bardzo piękny pomysł.
11: Właśnie wysiadłem dopiero z pociągu, więc dopiero co zobaczyłem, no wygląda imponująco, fajnie nawet.
7: To pan właśnie przyjechał, myśli pan, że ten tunel ułatwi poruszanie się po dworcu?
11: Ja tu codziennie wysiadam, więc zdecydowanie tak.
12: Częściowo, bo tam dalej jednak jest wąskie gardło w tunelu w dojściu do metra, więc dochodzimy do tunelu, który i tak był i dalej jest wąski, więc...
7: Czyli problem jest rozwiązany tylko częściowo, pani zdaniem?
12: Ale część się rozwiąże, no więc krótszy odcinek będzie ciężki.
13: Marcin Mochocki, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych. Na pewno się nie będą gnieździć jak sardynki do tego pojedynczego przejścia podziemnego z metrem. Po to jest zbudowane, żeby tego punktu dostępowego do przejścia podziemnego do metra nie był jeden, tylko 3, 4 nawet, bo mamy windy dodatkowe. W związku z czym ta przepustowość tego przejścia podziemnego powinna być wystarczająca do tego, żeby istotnie

0: Dobudowaliśmy to nowe, komfortowe przejście podziemne, połączone z metrem, dużo szersze niż obecnie istniejące przejścia. Po to są zadaszone wszystkie perony, żeby stacja była zdolna do przeniesienia tej większej liczby pasażerów, co nastąpi po zamknięciu dalekobieżnej części Warszawy Wschodniej w kolejnych miesiącach.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Zapraszamy Was, moi drodzy, do udziału w konkursie Obiektywnie Śląskie. Jakie jest hasło tego roku? Bo co roku jest oczywiście inne. O tym zaraz mój gość Wam opowie. Organizator i pomysłodawca tego wydarzenia, Anna Kokolus. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Która to już edycja?
2: 17.
1: Jakie jest hasło, motyw przewodni tegorocznej edycji?
2: W tym roku to jest Śląsk zmienny, niezmienny. W zasadzie hasło jest zapisane nie ze slashem, zmienne. I to już do Państwa jakby wyobraźni należy zinterpretowanie tego tematu, przyjrzeniu się jemu. Zachęcamy Państwa do takiej wnikliwej obserwacji, co na tym Śląsku się zmienia, a może Państwa zdaniem się niewiele zmienia. Te najważniejsze rzeczy może są tym jądrem, które się nie zmieniają, natomiast to, co się zmienia wokół nas, to może na przykład jest tylko architektura, zmieniają nam się miasta, ten obraz pokopalniany, ale to już do Państwa analizy zostawiamy, tą interpretację też tej zmiany, tego, czy lubimy te zmiany, czy może się ich boimy, lękamy, czekamy na nie.
1: Czyli nie chodzi tylko o te zmiany krajobrazowe, ale na przykład zmiany też społeczne na przykład, tak?
2: Tak, czy na przykład dalej będziemy tutaj mówić o śląskim etosie pracy, o tej śląskości, bo to ktoś też można tutaj zinterpretować tak, że to jest coś, co nie zmienia się mimo tego zmieniającego się krajobrazu, mimo tego, że stajemy się coraz bardziej nowoczesnymi miastami, miasta się rozwijają, mamy teraz metropolię, ale tak jak właśnie wspomniałaś, to niekoniecznie chodzi tylko o krajobraz.
1: To ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o krajobraz, to zmieniamy się bardzo, natomiast jeśli chodzi o tą naszą śląskość, to bardziej do niej znowu wracamy, czyli jakby
2: dokładnie.
1: Chcemy tutaj nic nie zmienić, a wręcz przeciwnie, żeby wróciło wszystko do tego, co było, żeby ta nasza śląskość była jeszcze bardziej widoczna.
2: Widoczna, stąd też właśnie dyskusja i o

0: języku śląskim, o tej tożsamości. Teraz też interpretuje się to troszeczkę inaczej, wydaje mi się, oczywiście gdzieś tam też wchodzi polityka, ale teraz więcej ludzi też z chęcią wywiesza flagę śląską na przykład przed swoimi domami i przyznaje się do tożsamości śląskiej. Mówią oczywiście o sobie, że są Ślązakami, Polakami, Europejczykami. No można jakby ten temat właśnie interpretować różnorodnie.
1: Mówią też, że tylko zmienność jest niezmienna.
0: Dokładnie.
1: Czyli Śląsk niezmienny ze slashem po nie, czyli jak Państwo to zinterpretują, jak Państwo tę zmienność dostrzegą, to już tylko zależy od Was. I oczywiście formy wyrażenia tej obserwacji są, jest ich kilka.
0: Tak, ale one są niezmienne.
1: One są niezmienne.
0: Od praktycznie 17 lat, chociaż zaczynaliśmy tylko kategorią fotoreportażu, ale tak tradycyjnie od 1 lipca do 15 września mogą Państwo przesyłać fotoreportaże. Przypomnę, że ten fotoreportaż to nie może być jedno zdjęcie, musi być ich co najmniej 3, maksymalnie 7, ponieważ muszą opowiadać pewną historię. Też można przesyłać w krótkie filmy, maksymalnie 2-minutowe i fotokasty. To też zawsze taka enigmatyczna dla niektórych nazwa. To są po prostu takie prezentacje multimedialne z użyciem właśnie oczywiście fotografii, ale też elementów narracji, muzyki, filmu. Także też 2-minutowe prezentacje i można praktycznie wysłać z każdej kategorii tutaj próbować. Ja zachęcam, żeby też w tych filmowych i fotokastowych, bo tam jest troszkę mniejsza zawsze konkurencja, bo zawsze ponad 100 prezentacji, nawet i więcej potrafimy mieć w kategorii fotoreportażu, a tak kilkanaście, kilkadziesiąt w tych pozostałych.
1: Czyli najwięcej, bo właśnie uprzedziłaś mnie i moje pytanie, w której z tych kategorii przychodzi najwięcej prac. Zdjęcia to jest, tego jest chyba najwięcej.
0: Tak, to zresztą od tego zaczynaliśmy. To jest głównie konkurs fotograficzny, ale no, to jest też nas cieszy. Poza tym, no, jeśli chodzi o film, to pamiętajmy, no, czasami tu trzeba zaangażować inne środki, jakichś aktorów. W zdjęciach jest też to samo. Ale no, nie zawsze jakby jedna osoba, jeden autor jest w stanie sobie jakby z tym materiałem poradzić, także to rozumiemy i dopuszczamy tam pracę taką nawet zbiorową. No, fotoreportaż jest tą właśnie formą, gdzie tutaj najwięcej jest tych zgłoszeń i jest największa konkurencja.
1: Zgłoszenie możemy już przesyłać do 15 września, a gdzie, na jaki adres?
0: Wystarczy wejść na stronę www.obiektywnieśląskie.pl. Tam, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma swojego konta, to sobie je założy i przesłać pracę. My ją tylko sprawdzamy, weryfikujemy i od razu ona jest publikowana. Przypomnę, że po tym 15 września, gdzie zamkniemy system dodawania prac, prace najpierw trafiają w ręce selekcjonerów, a następnie jurorów. Tutaj właśnie takie nazwiska jak Tomek Sikora, Marek Fogiel, Adam Sikora, Antoni Cygan, Jacek Jost-Berens. I poznamy już dopiero w listopadzie tych, którzy zwyciężą. Natomiast Państwo jako publiczność też mogą głosować na swoje ulubione prace, dając kciuk pod daną pracą, no i ta praca wtedy dostaje od nas nagrodę publiczności.
1: Czy zauważasz na przestrzeni tych lat takie osoby, które w tym konkursie startują, no w zasadzie można powiedzieć co roku, no bo nie udało się, nie udało, nie udało i cały czas próbują tych swoich sił?
0: Tak, a nawet powiem odwrotnie, udało się i dalej też gdzieś ich kręci ten konkurs, jeśli tak mogę to powiedzieć, są z tym konkursem. Też na przestrzeni lat mieliśmy osoby, które na przykład wiele lat, często pod rząd zdobywały, nie mówię, że pierwsze miejsca, ale jedne z tych głównych, może wtedy uznały, że już trzeba ze sceny zejść i dać miejsce innym. To wspomnę tutaj Marka Lohera, to jeśli Państwo sobie zobaczą na naszą stronę, wejdą na naszą stronę, tam są też prace z pierwszych edycji te nagrodzone, to polecam zobaczyć, bo przepiękne fotoreporterze Marka, ale mamy też innych autorów, którzy są po prostu sympatykami konkursu i co jakiś czas widzimy, że ponownie biorą udział, ponownie gdzieś zdobywają miejsca na podium czy wyróżnienia i to nas też bardzo cieszy, ale sporo jest też nowych autorów, co mnie osobiście też cieszy, że to oczywiście nie jest jakby to takie samo środowisko, tylko gdzieś tam z konkursem docieramy szerzej.
1: Czyli zwycięstwo w tym konkursie nie zamyka tej bramki do tego, żeby za rok znowu wziąć udział.
0: Oczywiście, to tutaj tak samo jak padają czasem pytania, czy już zdjęcia, które gdzieś były wysyłane na konkurs, można przesłać tutaj na ten konkurs, czy muszą być zrealizowane w tym roku. Nie, nie muszą, ponieważ nie jesteśmy w ten sposób w stanie sprawdzić daty ważności tego zdjęcia. Ważne, żeby one wpisywały się w temat. No jeżeli gdzieś już były nagrodzone i u nas będą ponownie, to to tylko świadczy o tym, że ten autor wykonał bardzo dobrą pracę.
1: Mm-hmm. Teraz cofnijmy się troszeczkę w czasie. Listopad minionego roku, te zwycięskie prace i jaki był motyw przewodni w zeszłym roku, przypomnijmy.
0: Dobrze cię widzieć. Tak, to często...
1: Ciebie też.
0: Tak. Tak, właśnie tutaj tymi słowami do tych słów odniósł się Jacek Jozberens, nasz jeden z jurorów, który jest praktycznie od samego początku, dokładnie od samego początku, od 17 lat z nami. I on mieszka już na Dolnym Śląsku we Wrocławiu i wspomniał, że jak przyjeżdża tutaj na Śląsk, to właśnie to hasło też mu towarzyszy. Dobrze cię widzieć, Śląsku, ale dobrze cię też widzieć na Śląsku. Myślę, że to też było bardzo ciekawe hasło, takie pozostawiające duże pole do interpretacji, do analiz. Bardzo piękne prace też przyszły w tym roku. Stoi już wystawa na dworcu w Katowicach. Właśnie tych najlepszych fotoreportaży tej edycji. Można ją podziwiać. Wcześniej była oczywiście w Nosprze, gdzie mieliśmy finał, w Akademii Muzycznej, w Szybie, Maciej w Zabrzu, w Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju. Także ta nasza wystawa zawsze krąży. No ja się cieszę, że ten finał zawsze jest tą okazją do nie tylko podsumowania, nagrodzenia, ale to jest takie wielkie święto fotografii. I ci wszyscy twórcy gdzieś też czują się tacy docenieni i od wielu edycji dajemy im też jakby możliwość wyrażenia swojej opinii podczas tego finału i wiem, że towarzyszy im taka niezwykła radość, nie tylko tego, że widzą swoją pracę, która jest nagrodzona, ta możliwość spotkania się też i z jurorami, ale no tak jak mówię, to też jest taki element, który gdzieś mnie tam napędza, widząc tą ich radość. Mhm. I to nie zawsze są tylko nagrody, które też wspomnę, że są całkiem cenne u nas, bo to są i sprzęt fotograficzny, i na przykład pobyty w nadleśnictwach, nagrody też pieniężne, dużo akcesoriów takich fotograficznych, ale gdzieś to obiektywnie śląskie tworzy taką społeczność i miło mi, że gdzieś te osoby gdzieś tak temu kibicują i są z nami. Bo przypomnę, że Obiektywnie Śląskie to już od kilku edycji nie tylko konkurs, ale też warsztaty fotograficzne i filmy o fotografii, które realizujemy od 2 lat. I to też jakby zupełnie nowa gałąź tutaj Obiektywnie Śląskie.
1: A do kiedy ta wystawa na dworcu będzie?
0: Dokładnie miesiąc, także cały
1: lipiec.
0: Cały lipiec.
1: Czyli jak Państwo będą gdzieś w podróży i będą czekali na pociąg, to w tej chwili teraz możecie sobie tą wystawę Obiektywnie Śląskie edycja 16 zobaczyć właśnie na dworcu w Katowicach. Ania, Ty pamiętasz, 16 lat minęło, tak? Ty pamiętasz, jak zrodził Ci się pomysł na to wydarzenie?
0: Właśnie tutaj konkurs. Chciałam jakby do tego też nawiązać, jakby...
1: Jaki był pierwszy motyw przewodni?
0: Jakby sam konkurs, jakby pomysł na niego, może nie wyszedł ode mnie, natomiast, że tak powiem, mi ten temat został jakoś tak od razu przydzielony, to weź i się tym zajmij i zrób coś z tym konkursem. I muszę powiedzieć, że nawet jeżeli ja to zaczynałam w mojej już jakby zawodowo, miałam wiele innych miejsc pracy, natomiast sam projekt Obiektywnie Śląskie robię jakby po pracy i chociaż ja już zdążyłam zmienić tą pracę, to on zawsze ze mną pozostał. Ale zaczynaliśmy rzeczywiście tylko od kategorii fotoreportażu. Pamiętam też pierwszy finał, taki na Mariackiej, skromny, w deszczu, a to się tak pięknie wszystko rozwinęło.
1: A teraz Nospr.
0: A teraz Nospr od chyba już prawie 10 lat, ale też, co mnie bardzo cieszy, te dodatkowe formy, czyli te wspomniane przeze mnie warsztaty, czy rozmowy wideo takie z wybitnymi fotografami. Ponieważ te warsztaty są formą też tego spotkania, edukacji, wymiany wiedzy, wymiany kontaktów. Ja się cieszę, że dzięki też temu wsparciu, bo ponieważ mamy też dotacje tutaj ministerialne, marszałkowskie, czy tu Urzędu Miasta Katowice, jestem w stanie zaprosić wybitnych fotografów i dla osób, które naprawdę mają bardzo fajne portfolio i chcą się rozwijać, to miejsce na warsztatach jest. I w zeszłym roku mieliśmy fantastyczne warsztaty z fotografii portretowej, na przykład ze Szymonem Szcześniakiem, z Rafałem Milachem, to już taki typowy fotoreportaż, czy takim duetem jak Adam Lach i Dyba Lach, to z kolei bardzo taki duet, ich określam, ze współczynnikiem humanistycznym. No, niezwykle inspirujące spotkania, takie całodniowe, często połączone z jakąś częścią praktyczną. No myślę, uczestnicy zawsze tych warsztatów są naprawdę bardzo zadowoleni. A staram się tych gości, których już tutaj mamy na Śląsku, porozmawiać z nimi właśnie o fotografii. I te rozmowy są na kanale YouTube i myślę, że one są głównie o fotografii, ale tam bardzo dużo jest o życiu, bo jednak ta fotografia przeplata się z naszym życiem. I to,
1: są, wiesz, momenty, kadry zatrzymane z życia, zatrzymane gdzieś tam w obiektywie, prawda?
0: Dokładnie, plus nawet to, jeżeli się jest portrecistą, to jest odpowiednie, trzeba mieć jakby do tego też predyspozycje osobowościowe. Nie jest się w stanie otworzyć drugiego człowieka, jeżeli jesteśmy sami zamknięci na przykład. I o bardzo wielu rzeczach tam właśnie sobie rozmawiamy, dlatego polecam też te rozmowy. Można sobie tam do nich wrócić, odtworzyć.
1: W muzyce wracamy do płyt analogowych. Bywa, że sięgamy też po CD, ale te analogi wracają do łask. Jak jest z fotografią? Czy osoby, które fotografują, wracają do tych aparatów też analogowych, nazwijmy to? Czy cyfrówki idą gdzieś w kąt? Czy jednak ta cyfrowa fotografia?
0: Myślę, że to jest bardzo różnie, ponieważ nawet jeżeli są osoby, które bardzo doceniają fotografię analogową, to też wiedzą, ile czasu zajmuje cały ten proces powstawania tego zdjęcia, ale też znam wielu fotografów, którzy mają do tego ogromny sentyment i chętnie do tego wracają, że właśnie ten długi proces, to oczekiwanie na to, co nam tutaj zaraz jakby powstanie, wyjdzie, że nie mogę od razu sobie sprawdzić, jakie zdjęcie zrobić, ich tysiące, to jest też ten element magiczny, także obserwuję wśród wielu fotografów właśnie też ten powrót do fotografii analogowej, albo też do aparatów, które no rzeczywiście, bo wielu osobom się wydaje, że wystarczy mieć świetny aparat, już jestem świetnym fotografem. No nieprawda, ten aparat jest tylko narzędziem, to wszystko trzeba jeszcze stworzyć, mieć to oko, uchwycić ten moment, mieć pomysł na to zdjęcie, na sesję, więc no też powrót do fotografii analogowej oczywiście jest. Mamy też takich fotografów, tu nasz laureat również z poprzedniej edycji i zdobywca Grand Prix sprzed dwóch edycji, pan Waldemar Markiewka, to wiem, że on w ogóle używa kliszy mamograficznej i też taki stworzył sobie, ma takie studio fotograficzne, taki buduar. No przepiękne zdjęcia, to są zdjęcia jak sprzed 100 lat, które on wykonuje. No to rzeczywiście, to ma to coś, to jest coś innego, a wydaje mi się, że dzisiaj poszukujemy czegoś takiego osobliwego, oryginalnego, stąd ten powrót.
1: Anna Kokolus, Obiektywnie Śląskie, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.

Antiradyo. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Poland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
6: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: To zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Mateusz.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To...

0: expert.pl. Bold Media Expert, taniej masz. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
2: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Morning. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio.
5: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
6: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
5: Nawet tutaj musisz.
6: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
5: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
6: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z OZ, siedzibą we Wrocławiu.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy.

0: Rock w Antyradiu.
1: Skok dzisiaj w kaloszkach. 7,5 minuty po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W kaloszkach, może nie w całym kraju, bo jak tak patrzę na mapę pogodową Polski, to od zachodu, jakiegoś takiego północnego zachodu, to jakieś ciepło idzie nawet i tam nie pada, ale cała reszta to raczej taka ponura. Nie od pogody zaczynamy, ale od wiedzy mało przydatnej, jak to w niedzielę w Skoku w Rock. Proszę Państwa, król Kier jest jedynym królem, który nie ma wąsów. Ja trochę grałem w karty, ale dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Wąsy zanikły w XIX wieku, gdy karty kopiowano z drewnianych matryc i tak już zostało. Ogolili króla, a teraz za pomocą kart można golić innych. Dzisiaj przypomnę naprawdę znakomity film na tę pogodę, taką frenetyczną, rozedrganą troszkę. A tymczasem rozpoczynamy od Lady Punk, Mniej niż zero. I przypomnę także o festiwalu Jana Borysewicza, który zbliża się wielkimi krokami.

0: Paweł Czern na antenie Antyradia, 22 minuty po godzinie 10. Ja przypomnę, że 25 lipca na Zamku Ćmielów inauguracja pierwszego festiwalu Jana Borysiewicza, proszę Państwa. Antyradio jest patronem tego wydarzenia, dumnym patronem. No i oczywiście na miejscu będzie można usłyszeć mistrza z gośćmi specjalnymi. Jan Borysiewicz zagra także ze swoim zespołem, czyli Lady Punk na 45 grupy. To będzie plenerowy koncert w zamkowej scenerii, więc coś nietypowego. Będzie także inauguracja Strato Castle, czyli pierwszego na świecie muzeum z ogromną kolekcją gitar sygnowanych przez legendy Jimiego Hendrixa, Prince'a, Kissów, Lenego Krawica i innych. Będzie strefa wystawców, producentów gitarowych, sprzęt muzyczny, handmade, czegoż tam nie będzie. No i warsztaty gitarowe, to jest bardzo ważne dla tych wszystkich, którzy chcą trochę szybciej, a może nie szybciej, ale sprawniej, piękniej poruszać się po gryfie. Spotkania, koncerty i nawet przedpremierowe fragmenty filmu o Janie Borysiewiczu. Także jest po co przyjechać do Zamku Ćmielów. Jest także po co słuchać Antyradia, ponieważ będziemy mieli dla Was podwójne karnety na to właśnie wydarzenie w przyszłym tygodniu. Także proszę być blisko Antyradia.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Moe Mosley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pit, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, zwrot mocni!
7: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
8: Zwracacie nas bez paragonu.
7: Puste i niezgniecione.
9: Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być.
7: Zwrot mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

tak, ja mogę zrobić tak na pytania przez państwa zadane, czy pojawię się na festiwalu Jana Borysewicza. Oczywiście, że się pojawię. Pan Grzegorz to się nawet ze mnie śmieje, że już pewnie dawno spakowany. Tak, plan jest taki, proszę państwa, że na festiwalu Jana Borysewicza pojawię się i poprowadzę program stamtąd właśnie plenerowy, Skok w Rok. Zresztą muszę Janka zapytać o kilka spraw dotyczących gitary. No dobrze, miałem także państwu polecić film na tę rozedrganą, frenetyczną pogodę. Tym filmem jest Lighthouse z 2019 roku. Przypomniałem sobie ten film ostatnio właśnie z powodu pogody. To jest czarno-biały obraz przedstawiający dwóch XIX-wiecznych latarników, którzy obejmują swoją wartę w latarni morskiej. No ale wkrótce samotność i ich własne demony zaczynają opanowywać zmysły i dusze tychże nieszczęśników. W tych rolach genialni Willem Dafoe i Robert Pattinson. No szczególnie ta scena, w której postać Willema Dafoe przeklina swojego towarzysza niedoli po tym, jak nie chce stwierdzić, że smakował mu przyrządzony homar. Genialny jest ten film, naprawdę. Świetne zdjęcia, także świetny dźwięk. Nie wiem, czy ten film tak dobrze zadziała, na przykład w jakimś tam laptopie albo małym ekranie, bez dobrego udźwiękowienia, bez dobrego systemu dźwiękowego, ale i tak można spróbować. Ja widziałem ten film w kinie, no naprawdę w te fale morskie i burza to wzdrygały fotelami. Tak czy owak, proszę sprawdzić, bo ten film naprawdę zostaje później w człowieku. A tymczasem dźwięki, które usłyszeliśmy w filmie Love Actually, ale to dopiero w grudniu będziemy oglądać. The Beatles na antenie Antyradia. 20 do 11.

0: Utwór napisany i nagrany przez J.J. Cale'a w 1976 roku, a więc dokładnie 50 lat temu. Rok później świat usłyszał wersję Erika Claptona, której jeszcze słuchamy na antenie Antyradia. 6,5 minuty pozostało do godziny 11. W przyszłej godzinie posłuchamy zespołu, w którym ostatnio ponownie się zakochałem, czyli The Clash. Zagości także Dziwna Wiosna.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30.

0: Kok w rok w Antyradiu.
1: Nawiązując do tego tekstu, jutra nie będzie. No pewnie dużo osób by się ucieszyło, gdyby jutra nie było, bo to poniedziałek wypada. Ale na razie o tym nie mówmy. Jest niedziela, 12 lipca, 7 minut po godzinie 11. Dziwna wiosna przed momentem. Wcześniej The Clash i Should I Stay or Should I Go. To był album Combat Rock. Na nim także Rock the Casbah. Wspaniały numer. No, często słucham ostatnio Combat Rocka, ale także wsiąkłem zupełnie w album Sandinista Clashów. Trójpłytowy album Brytyjczyków, w którym zaprezentowali bardzo złożony koktajl muzyczny ze skrętem w stronę reggae i muzyki dub, ale nie tylko. To jest naprawdę taki miks wielosmakowy. Sandinista, rok 1980. Mało znany album The Clash. Warto się z nim zapoznać. Chociaż niektóre kawałki są takie, które można pominąć, ale to w końcu trójpłytówka. Tam jest z czego wybierać, z czego przebierać. A to już Red Ordinary World na początek drugiej godziny naszego spotkania. Konrad Czubaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam jeszcze do 14 na Skok w Rok. Mail do mnie to konrad@antyradio.pl. Przyjmuję wiadomości w sprawach wszelakich.

0: Nickelback, Someday na antenie Antyradia w niedzielę. Proszę Państwa, Agencja Mienia Wojskowego robi wyprzedaż. Startuje z kolejną serią letnich przetargów na zbędne wyposażenie armii. Można kupić pojazdy terenowe, m.in. Honkera. Można kupić także Stara. Są narzędzia, urządzenia, jakieś diagnostyczne, medyczne, też sprzęt sportowy. No różne, różniste rzeczy tam są. Raz nawet brałem udział w takim zakupie. To nie był chyba żaden przetarg, tylko jakaś taka cykliczna, nazwijmy to, garażówka wojskowa. Tam różne rzeczy można było kupić, jakieś wyposażenie też żołnierzy, szczoteczki do zębów, slipki, no oczywiście nieużywane, tylko nowe. Jakieś buty galowe też można było kupić. No ja zakupiłem sobie akurat kurteczkę lotniczą oficera. Taką stalową, ładną, oczywiście myśl zasady za mundurem Panny Sznurem. Proszę Państwa, to jest Antyradio, Lenny Kravitz między innymi jeszcze w tej godzinie, czy także Weezer i Papa Roach.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Antyradio.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Señory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi,

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Rezydenci na antenie Antyradia, a pan Chris komentuje pod konrad@antyradio.pl. Bardzo to łaskawe nazwać podrasowanego rolniczego tarpana samochodem terenowym. A wtedy, kiedy powstał, to był miś na miarę naszych możliwości. Bardzo dziękuję, panie Chrisie. To było a propos wyprzedaży organizowanej przez wojsko. No, wojsko właśnie wyprzedaje m.in. tarpana, Honkera. Natomiast ja podsuwam pomysł, jak sfinansować takie zakupy. Wczoraj mówiłem o poszukiwaczach bursztynu nad Bałtykiem, no i okazało się dzisiaj, że ktoś przez noc wyzbierał około 8,5 kilograma bursztynu. To, proszę państwa, jest naprawdę kwota już sięgająca pewnie kilkunastu tysięcy złotych, może nawet, no drogo można sprzedać taką ilość bursztynu. Sam bym pojechał, gdybym miał bliżej, lubię różne poszukiwania, lubię szukać grzybów, lubię szukać bursztynów, w ogóle lubię szukać różnych rzeczy. Te zastrzyki dopaminy są nie do zastąpienia niczym innym. Znaczy, pewnie coś by się znalazło. Ale o tym na antenie nie wolno mówić. Bon Jovi na antenie Antyradia Wizard za chwilę. 20 do 12.

0: No i bardzo pięknie razem z Muse dotarliśmy już prawie do godziny 12, która wybije za 6,5 minuty.
1: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Rok w Rok w Antyradiu.
1: Grupa Europe wraca z drugim już singlem The Cult of Ignorance, zapowiadającym nowy album Szwedów, premiera pod koniec września. No, Szwedzi to potrafią i naprawdę potrafią w kompozycję i melodię. Ktoś tam kiedyś powiedział, że w tej wodzie coś musi być, jeśli chodzi o muzykę. A ja się nazywam Konrad Czubaj. Dzień dobry, 8 minut po godzinie 12. To już trzecia godzina naszego spotkania Skoku w Rok w niedzielę. Wkrótce opowiem o ekologicznej kosiarce autonomicznej, czyli że owcach, które są zapraszane do współpracy przez duże koncerny motoryzacyjne między innymi. Zresztą nie tylko przez duże koncerny. Sam natrafiłem ostatnio na taką autonomiczną kosiarkę, porozmawiałem z nią trochę, nakarmiłem nawet trawką, więc dałem trochę energii. No to o owcach będzie, a teraz Queen.

0: Stained na antenie Antyradia 23 po 12. Proszę Państwa, ostatnio w jurajskim Olsztynie natrafiłem na owce, które znajdowały się na takim mobilnym poletku z lekkim ogrodzeniem. Bardzo fajne rozwiązanie, bo można takie poletko przenosić i kosić łąkę, tak kawałek po kawałku. Trawa skoszona, owca syta. Zresztą bardzo, bardzo sympatyczne te owce. Jedna do mnie podeszła, później druga. No wiadomo, jak to w stadzie. Najpierw jedna była odważna, później reszta się ruszyła. Ale chciałem powiedzieć o tym, że na takie eko-autonomiczne kosiary stawiają zakłady niemieckiego producenta aut w Poznaniu. Owce strzygą trawę na farmie fotowoltaicznej i mogą sobie trochę zażyć cienia pod tymi panelami fotowoltaicznymi. Natomiast przyrodnicy z Uniwersytetu Poznańskiego monitorują, czy to się owcom aby podoba. Fajne rozwiązanie. Nawet myślałem o tym, żeby sobie taką owcę kupić, co by mi strzygła trawnik, bo ostatnio mi tak zarosł, że musiałem chwycić za taką prawdziwą kosę ogromną. No ale jedna owca to chyba za mało. Trzeba całe stadko kupić, bo takiej jednej owcy to chyba smutno by było.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
12: Wygrałem.
11: Słucham?
12: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
11: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
13: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
15: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
0: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

ZZ Top na antenie Antyradia. Pan Grzegorz do mnie napisał: człowiek ze stolicy operujący prawdziwą kosą? Normalnie nie wierzę. U mnie na wsi mało kto już to umie, a co dopiero w stolicy. Ha, panie Grzegorzu, bo pan myśli, że my w stolicy to tylko pijemy sojowe latte i jeździmy na hulajnogach i chodzimy na targi śniadaniowe. Nie. Człowiek ze stolicy też potrafi być człowiekiem czynu. Ja się złapałem za kosę po raz pierwszy w życiu. No, kosiłem nie w stolicy, co prawda, ale dostałem odpowiednie przygotowanie teoretyczne od moich drogich sąsiadów. No, myk polega na tym, że trzeba zrobić taki zamach, a później do siebie i blisko ziemi. No i po prostu tnie się jak złoto, naprawdę. Musiałem ją tylko trochę naostrzyć szlifierką, bo to była taka leciwa kosa, piękna swoją drogą. No i poszło. 20 worków tam po 120 litrów chyba. Chociaż trochę się napracowałem. Pan Grzegorz jeszcze napisał: przynajmniej już wiem, kto w Antyradiu na Halloween przebiera się za kostuchę. Dlatego muszę tę kosę odkupić. Mam taki plan, bo to jest naprawdę piękna kosa. Można by ją powiesić w jakimś skansenie i podziwiać. Tu jeszcze pan Wojciech do mnie napisał: obsada owiec, 6 do 10 na hektar, gęsi do 120 na hektar. Ja muszę pomyśleć o jakimś kąciku agrokulturowym. Grzesiek Kornacki prowadzi pełnię kultury, to ja będę prowadził pełnię agrokultury. No dobrze, mówiłem o nauce operowania kosą, teraz będzie o nauce latania. Foo Fighters.

0: Tak brzmiał początek lat 90. album Automatic for the People grupy R.E.M. Pan Wojciech napisał do mnie: ostrze kosy trzeba najpierw wyklepać na kowadełku dla uzyskania twardości, a potem ostrzymy osełką. Coś mi się wydaje, że po dzisiejszym programie zostanę zawodową kostuchą.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
2: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Uczta dla fanów prażynek.
1: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Hej, zwrotomocni!
4: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Bo w Media Ekspert taniej ma.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor.
10: Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Ekspert dalej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Że bardzo podobają mi się ostatnie nowości w Antyradiu. Mówię tutaj m.in. o U2, Street of Dreams, ale także o Editorsach, których słuchaliśmy przed momentem. The Rush, tak nazywa się ten singiel, który zapowiada nową płytę, premiera 30 października. Surface, Echo and Sound, tak nazywa się ten album. Wspomnę także, że grupa rozpoczęła trasę koncertową i już nawet umówili się z nami na koncert w lutym. Przyszłego roku w Stodole. Znaczy ja zrobiłem brr na luty, a nie na koncert, bo na koncert to się chętnie wybiorę. Na razie jest lipiec, 12 lipca, niedziela, a ja się nazywam Konrad Czubaj. Zapraszam na, o proszę, ostatnią już godzinę Skoku w Rok. Przed nami zespół, jak to wczoraj powiedziałem, bez którego nie da się żyć.

0: Måneskin i Tom Morello na antenie Antyradia. A ja się odniosę do wcześniejszych wydarzeń w programie Skok w Rok. Grałem grupę Pink Floyd, którą zapowiedziałem słowami: zespół, bez którego nie da się żyć. Pan Marcin napisał do mnie w tej sprawie pod konrad@antyradio.pl. Dobrze, że Waters nie podzielał tego zdania, bo pozostałej trójce i nam, wyznawcom, wyszło to na dobre. Miłej niedzieli. Wzajemnie, panie Marcinie, bardzo dziękuję za maila. Aczkolwiek odniosę się jeszcze do Watersa, bo no, nie ma co ukrywać, że moim przynajmniej zdaniem najlepsza twórczość Pink Floyd powstała właśnie wtedy, gdy w szeregach był i David Gilmour, i Roger Waters. Więcej nawet, te tarcia i napięcia przekładały się na wypracowanie świetnych rozwiązań muzycznych. No, świetnym przykładem tutaj jest na przykład Comfortably Numb, gdzie dwóch muzyków miało trochę inne pomysły na tę właśnie kompozycję i te napięcia i te tarcia spowodowały, że to brzmi tak, jak brzmi. Ja wiem, Waters ma nie najlepszy PR, aczkolwiek media czasami trochę potrafią przeinaczyć jego podejście. No, człowiekiem jest charakternym i kontrowersyjnym, ale tu można długo i długo deliberować na ten temat, tak samo jak i na temat historii Pink Floyd. Grube tomiska napisano na ten temat. Nie mamy na to czasu teraz, proszę państwa. 25 minut po godzinie 13, tu Antyradio.
1: My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Antyradio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are? They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara?
6: No.
7: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi...

Ghost, Dance Macabre. No taka metalowa, hardrockowa potupajka. Bardzo lubię ten numer. A Tobias Forge, Forie, różnie się mówi, ma trudny czas w życiu. Skończyły mu się pomysły na twórczość pod szyldem Ghost, wobec czego zawiesił działalność zespołu. I to po tak świetnie przyjętym albumie Skeleta, który zresztą zaprezentował w zeszłym roku w Łodzi w ramach Skeletour. Świetny to był koncert. No ale poza tym, że zawiesza działalność Ghosta, to jeszcze ma stalkerkę. Kobieta utrzymuje, że jest jego narzeczoną, że są w długoletniej relacji. Wysłała mu jakiś telefon komórkowy, który wyniósł na balkon, bo bał się, że nie wiem, jeszcze to wybuchnie albo co. Powiedział tak: miałem wcześniej oddanych prześladowców, ale większość z nich była raczej niegroźna. W tym przypadku jest to coś niepokojącego. Szwedzka policja już postawiła zarzuty kobiecie. No miejmy nadzieję, że Tobias trochę spokoju teraz będzie miał. Manam, nie poganiaj mnie na antenie Antyradia. No raczej, że nie poganiaj. To niedziela w końcu z Antyradiem.

0: Właśnie tak pięknie kończymy dzisiejszy skok w rok. Asia, Heat of the Moment. Bardzo polecam wam także wersję na żywo Johna Wettona ze Steve'em Hackettem w Tokio na albumie Tokyo Tapes. To był 98 rok. Zresztą można tam usłyszeć także przepiękne utwory Genesis. No w końcu Steve Hackett gitarzystą Genesis był. Jeszcze przypomnę na koniec. Konrad Czubaj, piękne dzięki za dzisiejsze spotkanie. No i cóż, do usłyszenia za tydzień. Za chwilę z wami Bartek Synowiec.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
9: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Klasik 40.

0: Zapraszam, jak zawsze rozpędzamy naszego DeLoreana i lecimy od miejsca 40 w górę listy. Dwa ostatnie miejsca dzisiaj to Europe i Jimmy właśnie, a Motorhead tuż nad nimi.
1: Classic 38.

Crosstown Traffic to oczywiście legendarny Jimi Hendrix na antenie Antyradia, a tak w ogóle przez najbliższe 4 godziny będą towarzyszyć nam sami legendarni artyści, bo oto zaczęło się kolejne wydanie klasycznej listy przebojów. Bartek Synowiec zapraszam.

0: Don't Look Back in Anger. To był dopiero piąty singiel z kultowego albumu Oasis What's the Story Morning Glory, wydanego w 1995 roku. Co ciekawe, pochodzący z tej samej płyty Wonderwall był czwartym singlem. Nie wiedzieć czemu tak długo czekano z wydaniem na singlach dwóch piosenek, które stały się największymi przebojami, wręcz wizytówkami Oasis. Ale widocznie tak miało być. Z Wielkiej Brytanii przenosimy się teraz do USA.
1: Classic 36.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
17: A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
18: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
8: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

Hej, dziś z nieznacznym awansem o dwa oczka w górę, a zanim spojrzymy jeszcze jedno oczko wyżej, propozycja do listy, zaprezentuje ją legendarne trio składające się z Erika Claptona, Jacka Bruce'a i Gingera Bakera, czyli chodzi oczywiście o zespół Cream.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
3: Wygrałem.
2: Słucham?
3: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 30.

0: ACDC, a potem Bob Marley, takie połączenia i takie spotkania w dzisiejszych czasach tylko na klasycznej liście przebojów, której właśnie słuchacie w Antyradiu. Bartek Synowiec, kłaniam się. Dziś niedziela, 12 lipca, co oznacza, że dokładnie za 16 dni nasz kraj ponownie odwiedzi grupa Judas Priest i zagra tym razem na warszawskim Torwarze. Panowie u nas dziś na liście na miejscu 28.
1: Klasik 28.

0: Dwie legendy heavy metalu obok siebie, UFO, a wcześniej rzecz jasna Judas Priest, jak mawiał John Cleese w latającym cyrku Monty Pythona, a teraz coś z zupełnie innej beczki.
1: Classic 26.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
19: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Grupa Weezer z kawałkiem Beverly Hills dziś na miejscu 24, a zanim przejdziemy do miejsca numer 23, kolejna propozycja do listy. To będzie piosenka, którą można znaleźć w wielu filmach i serialach. Kawałek Dreams grupy The Cranberries można na przykład usłyszeć w filmach Masz Wiadomość albo Mission Impossible, albo w serialach, ostatnio zresztą popularnych w ostatnich latach, Ted Lasso czy Derry Girls, a teraz usłyszymy ją jako propozycję do kolejnego wydania klasycznej listy przebojów.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
13: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
14: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
13: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy...
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Classic 20.

0: David Bowie, jak zawsze roztańczony, dziś melduje się w naszym Top 20. Słuchacie klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Połowa już za nami, a teoretycznie ta lepsza połowa przed nami. Bartek Synowiec do 18 razem z wami i z największymi klasykami muzyki rockowej. Zapraszam.
1: Klasik 18.

0: Piosenka I Love Rock and Roll została napisana i nagrana w 1975 roku przez brytyjsko-amerykański zespół The Arrows. Lider tej grupy, który nazywał się Alan Merry, napisał tę piosenkę jako bezpośrednią odpowiedź na hit The Rolling Stones It's Only Rock and Roll But I Like It. No i piosenka na tyle się spodobała Joan Jett, że po latach postanowiła nagrać swoją wersję, która stała się jeszcze bardziej znana niż oryginał. I znalazła się na przykład właśnie na klasycznej liście przebojów. Lecimy dalej. Dziś na 16 grupa Rush.
1: Classic 16.

Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundarek!
4: Kto?
5: Fundarek!
6: Fundarek!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
17: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
18: Na paznokcie.
17: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
19: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: kalifornizacja antenowa za nami, a przed nami nawet taka pogodowa, bo podobno ta kiepska jak na lipiec pogoda odchodzi powoli na jakiś czas i w przyszłym tygodniu, czyli już za chwilę, wrócą wyższe temperatury, bardziej kojarzone z latem. To my teraz ogrzejemy was The Stooges, I Wanna Be Your Dog, na miejscu 12.
1: Klasik 12.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 10.

0: Snowbeats wbija się dzisiaj do pierwszej dziesiątki, wyprzedzając Neila Younga, który otworzył nasze top 10. Bartek Synowiec, kłaniam się po raz ostatni. Przed nami ostatnia godzina z klasyczną listą przebojów, czyli zostało już tylko best of the best waszego tygodniowego głosowania na stronie antyradio.pl, plus oczywiście jedna propozycja. Propozycja za chwilę, bo teraz na ósmym The White Stripes.
1: Classic 8.

Nasz to był koncert w deszczu, wietrze i chłodzie. Czasem tak bywa. Tak mniej więcej obserwowało się występ The Cure na ostatnim Open Air Festival. Byłem, widziałem, marzłem, mokłem, ale czego się nie robi, żeby nie usłyszeć choćby Boys Don't Cry, które panowie zagrali na koniec na żywo. Czekamy teraz na powrót The Cure do naszego kraju, może tym razem do jakiejś odpornej na deszcz hali, kto wie. Przechodzimy do ostatniej propozycji, która nam została w dzisiejszym notowaniu klasycznej listy przebojów. W niej Steven Tyler wyzna swoją miłość do elewatorów zbożowych. Love in an Elevator i Aerosmith.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 5.

0: Ozzy mało brakowało, stałby się królem dzisiejszego notowania klasycznej listy przebojów, ale jeszcze nie tym razem. Póki co musi się zadowalać tytułem Księcia Ciemności. Ale może wygra klasyczną listę, kto wie. Wszystko w waszych rękach, w waszych myszkach, touchpadach, klawiaturach, no i przede wszystkim palcach do klikania. Dotarliśmy już do końca naszej listy, za którą dziękuję pięknie Bartek Synowiec. Dziś na miejscu pierwszym Iron Maiden. Fear of the Dark. Do usłyszenia.
1: Classic 1.

0: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Kura w

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
12: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Dobry wieczór Państwu, jest 10 minut po godzinie 18. Piotr Frank Marciniak. Jeszcze nie tak dawno rozpoczęło się to szaleństwo. Przecież wszystko zaczęło się 11 czerwca od meczyku, w którym to Meksyk grał z RPA na otwarcie Mistrzostw Świata, a już za nami 100 spotkań. Zostały tylko 4 mecze, 2 mecze półfinałowe, mecz o miejsce trzecie i oczywiście wielki finał, który zaplanowano na 19 lipca. No ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast co dziś w programie? Będzie trochę o tenisie, będzie o siatkówce, o futbolu oczywiście i tak przy dobrym roku będziemy się przesuwać z numeru na numer. Pogoda nie rozpieszcza, a więc jeżeli ktoś lubi sport, to jest idealny moment, żeby pobiec gdziekolwiek jak Forrest Gump.

0: dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 17 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, już wiadomo, kto wygrał, jeżeli chodzi o panie. Tegoroczny Wimbledon, w finale zmierzyły się dwie czeskie tenisistki, Linda Noskova kontra Karolina Muchova. No i wygrała Linda Noskova, która pokonała w finale Muchovą 6-2, 5-7, 6-3, czyli 2-1 w setach i zgarnęła główne trofeum. Co ciekawe, rok 26 należy do Lindy Noskovej. W zeszłym roku Olka Iga Świątek była najlepsza, która pokonała Amandę Anisimową 2 razy po 6-0, ale w 2024 także Czeszka była najlepsza, Barbora Krejcikova wygrała z Jasmine Paolini z Włoch, także 2-1 w setach, a Marketa Wondrosowa ograła Onzaber z Tunezji 2-0 w roku 2023. Wygląda więc na to, że Czeszki mają patent na wygrywanie Wimbledonu. Polki i panie i panowie, nie do końca wyszedł ten turniej. Obrończyni tytułu Iga Świątek w trzeciej rundzie zakończyła swój udział. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie przez kontuzję. Pożegnała się w pierwszej rundzie także Magda Linet oraz Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz także przez problemy zdrowotne i Kamil Majchrzak nie dotarł tam, gdzie powinien dotrzeć w swoich założeniach. A więc tak sobie ten tegoroczny Wimbledon. Natomiast trwa finał panów, w którym Jannik Sinner gra z Aleksandrem Zwierewem i pierwszego seta wygrał Niemiec. Prowadzi 1-0.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio.
5: Sponsorem audycji była ABEKLIMA. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abeklima.pl.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
8: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
9: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are? They're on Antyradio.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
11: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Hej, zwrotomocni!
17: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
18: Nie trzeba nas myć!
19: Ale etykieta musi być.
17: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
21: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
22: Bierzemy.
20: Buen provecho.
22: A to co?
21: No, owoce, ale morza.
23: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
24: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

Gwiazdy rocka w Antyradiu. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, za 20 minut godzina 19. Przenieśmy się teraz do Osaki, gdzie Polki walczyły o awans do turnieju finałowego siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. Zaczęło się to wszystko od porażki z Turcją 1-3. Potem Polki pokonały Amerykanki 3-2. To był bardzo zacięty pojedynek i jak się okazało, jedyne zwycięstwo naszych dziewcząt w tym turnieju, bowiem później przyszła porażka z Brazylią 1-3. No i decydujący o awansie meczyk, w którym Polki grały z reprezentacją Japonii. Pierwszy set wygrały nasze dziewczyny 25-20, 25-14 w drugim. I kto mógł przypuszczać, że potem los będzie miał zupełnie inne plany, jeżeli chodzi o naszą kadrę. W trzecim secie Japonki wygrały 25-19, w czwartym 25-21 i nadszedł horror, czyli tiebreak, który Polki przegrały 13-15. No i ostatecznie zajęły 8. miejsce w tabeli fazy zasadniczej po rozegraniu tego turnieju w Osace, a to oznaczało, że nie wywalczyły awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Trudno, co robić? To jedyne, co mi przyszło teraz do głowy, ale może kolejnym razem będzie znacznie lepiej.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 11 minut godzina 19, proszę Państwa, wczoraj na stadionie Wrexham w Walii zakończyły się Mistrzostwa Europy do lat 19 w piłce nożnej. W finale zmierzyły się reprezentacje Hiszpanii z drużyną Niemiec. Hiszpania pokonała Niemców 2-0. Warto wspomnieć, że Hiszpanie w drodze do tego wielkiego finału w fazie grupowej ograli Walijczyków 7-0, Duńczyków 3-0, a także Niemców 4-0. W półfinale stuknęli Chorwatów 3-0, no i w wielkim finale pokonali Niemców 2-0. A to oznaczało, że wygrali wszystkie spotkania, zdobyli 19 bramek i nie stracili ani jednej. Całkowita, absolutna dominacja. Natomiast w Sarajewie odbył się finał kobiecych Mistrzostw Świata. Rozegrano go dzień wcześniej, bo 10 lipca, i w wielkim finale Hiszpanki grały z Niemkami i, co ciekawe, wygrały ten mecz. Dziewczyny z Hiszpanii 1-0 i zdobyły historyczny 5. tytuł mistrzowski z rzędu. Kto wie, może przyjdą czasy, że i nasze dziewczyny też tak będą pykać.

0: Poland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sykut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
12: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Rolling Stonesi bardzo ładnie wprowadzili nas w drugą połowę programu Niedzielny Sportowiec. Jest 8 minut po godzinie 19. Tak jak już wspominałem, wróćmy do Mundialu. Proszę Państwa, dotychczas rozegrano 100 spotkań na Mistrzostwach Świata, a piłkarze strzelili 292 bramki. Daje to średnio 2,92 gola na mecz. Jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców w turnieju, Mbappé z Francji 8 goli, 3 asysty, Messi z Argentyny 8 bramek, 2 asysty, Haaland, Norweg 7 bramek, Bellingham z Anglii 6 i Harry Kane także 6 trafień. Oni oczywiście będą mieli okazję, żeby się poprawić w nadciągających półfinałach. Natomiast przypomnijmy, w ćwierćfinałach Francuzi stuknęli Maroko 2-0, Hiszpanie pokonali Belgię 2-1, Norwegia przegrała z Anglikami 1-2 po dogrywce i Argentyńczycy wygrali 3-1 ze Szwajcarami także po dogrywce. Nadciągają mecze półfinałowe we wtorek 14 lipca o 21:00. Wspaniały szlagier. Francja kontra Hiszpania, a drugi półfinał już w środę 15 lipca, także o godzinie 21:00. Anglicy zmierzą się z Argentyną. Mecze o trzecie miejsce zostaną rozegrane o godzinie 23:00 w sobotę, natomiast meczyk finałowy w najbliższą niedzielę 19 lipca, początek spotkania 21:00. A kto zagra, tego nie wie nikt.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Dio, absolutnie nieśmiertelny numer. 19:18 na liczniku. Niedzielny sportowiec. Przenieśmy się teraz ponownie w świat siatkówki, tym razem męskiej, czyli nadciąga trzeci turniej fazy interkontynentalnej siatkarskiej Ligi Narodów. Panowie będą grać w dniach 15-20 lipca w Chicago w Stanach Zjednoczonych. W ramach grupy B nasi chłopcy zagrają 4 spotkania z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Amerykanami. Proszę Państwa, w aktualnej tabeli Polacy zajmują 3. miejsce w Lidze Narodów. Rozegrali 8 spotkań, wygrali 6 meczyków, mają na swoim koncie 17 punktów, a bilans setów 22-14. Na pierwszym miejscu, co być może jest zaskoczeniem, 20 punktów zgromadzili Japończycy, 19 mają Amerykanie. Polacy na miejscu trzecim 17 oczek, 4. pozycja dla Słowenii, Ukraina na miejscu 5, Włosi na 6, Turcja 7 i Bułgaria 8 zamyka tabelę z ilością punktów 14 na liczniku. No i oczywiście do turnieju finałowego w Chinach awansuje 7 najlepszych zespołów z tabeli oraz Chińczycy jako gospodarz. A my będziemy grać te najważniejsze mecze już między 15 a 20 lipca. Na początek, w środę 15 o 19 zmierzymy się z Bułgarią.

0: Legionerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wood Entertainment.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Trasa główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
6: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
5: Co? Ciebie stać.
6: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
5: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
12: 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Po reklamie.
14: Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19.34, proszę Państwa, 19 lipca wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, a potem trzeba będzie sobie jakoś radzić, bowiem czeka nas futbolowy odwyk. Ale nie do końca, bowiem do gry wchodzą polskie drużyny, które rozpoczną rywalizację w europejskich pucharach. I tak oto mistrz Polski Lech Poznań już 21 lipca zagra na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus. Ten meczyk odbędzie się we wtorek. Natomiast Górnik Zabrze, wicemistrz w eliminacjach Ligi Mistrzów, zmierzy się z Fenerbahçe z Turcji i ten mecz zagra na wyjeździe w Turcji. Rewanże odbędą się tydzień później. Pozostałe polskie drużyny, które biorą udział w eliminacjach Ligi Europy, Jagiellonia Białystok, przystąpi do rywalizacji od 23 lipca. Raków Częstochowa w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z drużyną z Malty Valettą i GKS Katowice w Lidze Konferencji 23 lipca powalczy ze zwycięzcą pary Hajduk Split MSK Żilina ze Słowacji w eliminacjach Ligi Europy. A to zapowiada oczywiście kapitalne emocje, a potem do gry wjedzie Ekstraklasa.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: I tak oto, proszę Państwa, zostało tylko 9 minut do godziny 20. Przypominam, najbliższą środę o 19:00 siatkarska Liga Narodów, mecz Polska-Bułgaria o godzinie 19:00. Natomiast półfinały Mistrzostw Świata we wtorek o 21:00 Francja-Hiszpania i w środę o 21:00 Anglia-Argentyna. To nasze najbliższe plany kibiców, którzy kochają i siatkówkę, i futbol. Ja wracam z niedzielnym sportowcem 9 sierpnia. Życzę Państwu oczywiście wspaniałej pogody, wypoczynku, dużo sportu, emocji po kokardę. No i oczywiście słuchajcie Antyradia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More.

Ζωντανές The Rock Off on The Radio. On The Radio. Najlepszy rock na świecie. Teraz Rock Off on The Radio. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Radio. W lipcowym numerze Teraz Rocka uwielbiane przez siebie płyty przedstawia Piotr Krzymiński. Po koncertach Angh przychodzili do nas fani i pytali, czy lubimy King Crimson, wspomina on. Wówczas znałem ten zespół tylko z pierwszego albumu, ale któregoś dnia w trakcie powrotu z trasy ktoś puścił w busie kasetę z muzyką King Crimson z płyty Larks, Tanks i Nespik. Od tamtego czasu twórczość King Crimson jest dla mnie punktem odniesienia dla wszystkiego, z czym się stykam w muzyce i w życiu codziennym. Posłuchajmy King Crimson, Book of Saturday.
1: Teraz Rock w Antyradio.

0: teraz rok w Antyradio.
1: Słuchamy dziś piosenek, bez których nie potrafi żyć Piotr Krzemiński z zespołu Ank. Pamiętam wieczór, kiedy po raz pierwszy usłyszałem płytę Kid A grupy Radiohead. Wrzuciłem dysk do odtwarzacza, ale bez przekonania, wspomina on. Nie znałem dobrze Radiohead i wtedy zabrzmiał początek. Usłyszałem coś, co mnie poraziło i zaintrygowało, i płyta Kid A na wiele lat stała się dla mnie antidotum na codzienne problemy. Radiohead, Morning Bell.
0: Teraz rok w Antyradio.

0: Radio.
1: Słuchamy dziś piosenek, które do teraz rockowej rubryki 5 na 5 wybrał Piotr Krzemiński z zespołu Ang. Pamiętam, jak wracałem w pośpiechu z liceum do domu, aby zdążyć nagrać z radia nowy wtedy album Metallica And Justice for All, wspomina on. Po pierwszych przesłuchaniach byłem zaskoczony produkcją, szczególnie dziwnie brzmiały bębny Larsa Ulricha. Ale ta płyta wpłynęła na moje myślenie o muzyce, a także zaważyła na tym, co sam chciałem grać. Ja już się żegnam, następne spotkanie z naszym pismem w Antyradio za tydzień o tej samej porze, a przed nami Metallica, Harvester of Sorrow.
0: Teraz rok w Antyradio.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Antiradio. Gramy najlepszy rock. R.E.M. That's me in the corner. That's White Stripes. Queen. Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Three Chords and the Truth w Antyradio. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: Cześć, tu Duff McKagan
2: i Susan Holmes McKagan. Witamy ponownie w naszym programie Three Chords and the Truth.
3: Yeah, we're here coming at you live.
1: Nadajemy dla was z Paryża we Francji.
4: In beautiful Paris.
2: Jesteśmy w pięknym Paryżu.
3: Yeah.
2: Zatrzymaliśmy się w tym samym hotelu, w którym zwykle mieszkał David Bowie. Podobno zawsze wybierał pokój Marlene Dietrich. Czuć tu jego niesamowitą energię, więc pomyśleliśmy, że zaczniemy program od Davida Bowiego i Panic in Detroit.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: That was some Iron Maiden.
2: To byli Iron Maiden z The Number of the Beast. Jesteśmy teraz w trasie po Europie z Guns N' Roses. Susan i ja jesteśmy obecnie w Paryżu, ale kilka dni temu byłem w Antwerpii i usłyszałem, że podobno chłopaki z Iron Maiden zatrzymali się w tym samym hotelu. Nikogo z nich nie spotkałem, ale pomyślałem, że puścimy Iron Maiden. Susan była wtedy w Paryżu i oglądała retransmisję Glastonbury, tego wielkiego festiwalu w Anglii. Chyba był to występ z 2015 roku, albo z mniej więcej tego okresu.
3: Myślę, że pokazali tam najciekawsze występy z różnych lat. Dla mnie jednym z najlepszych momentów był koncert Motorhead, którzy po prostu roznieśli scenę.
4: That Motorhead played and slayed it. And apparently on the ticker tape, the factoid.
3: Na pasku z ciekawostkami na dole pojawiła się informacja, że Motorhead był podobno jedynym metalowym zespołem, który wystąpił na tym festiwalu. To mnie naprawdę zaskoczyło. Bardzo podobało mi się też, że Lemmy, zgodnie z tradycją, rozpoczął koncert swoim kultowym tekstem: jesteśmy Motorhead i gramy rock'n'rolla.
2: Oto Motorhead z Overkill.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: A to było Divine Invention, zupełnie nowy singiel Stonesów.
2: Jest naprawdę świetny, Mick pięknie wyciąga te długie nuty, podoba mi się.
1: Na tych dwóch ostatnich płytach produkowanych przez Andrew Watta Mick śpiewa lepiej niż kiedykolwiek, co jest niewiarygodne. Naprawdę daje radę. Piszą świetne piosenki.
2: Naprawdę świetnie widzieć, że tak dobrze im idzie. To wspaniali ludzie i naprawdę bardzo im kibicujemy. Niech żyje rock and roll, kochani.
1: Właśnie tak. Kolejny zespół to Horror, zapisywany jako HO9909. Działają już od jakiegoś czasu. Grace, moja córka, pokazała mi ich chyba jakieś 10 lat temu.
2: Kochamy cię, Grace. Dzięki, że zapoznajesz nas z nowymi kawałkami.
1: Tak, mają też nową płytę, a to jest singiel. Ci goście grają ostro, więc miejcie się na baczności. Oto Horror Power Numbers.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: To było Sitting by the Pool wielkiego Ricka Derringera. Zbyt rzadko słyszy się go to w radiu. Zwykle trafia się rock and roll, kucie ku. No ale jest też ten utwór. Sitting by the Pool to naprawdę świetna piosenka.
2: To ty wybrałeś ten kawałek. Dobry wybór.
1: Jestem Duff McKagan.
2: A ja jestem Susan Holmes McKagan. Bardzo dziękujemy, że nas słuchacie.
1: To Three Chords and the Truth.
3: We are in Paris and I don't know.
2: Jesteśmy w Paryżu i przygotowujemy się do dwóch koncertów Guns N' Roses tutaj, w Accor Arena. To bardzo ekscytujące, kochanie. Byłam tu podczas fali upałów. Dosłownie było ponad 38 stopni, a ja zrobiłam chyba jakieś 13 tysięcy kroków. Jak to w Europie. Nie narzekam, ale miło, że trochę się ochłodziło. Twój koncert będzie świetny i oczywiście bardzo się cieszę, że go zobaczę. A jako wasz support zagrają Mamow.
1: Tak, to świetny rockowy zespół. A skoro mowa o francuskim klimacie, pomyślałem, że puścimy trochę z jego.
3: Ozzy Osbourne.
1: Oto Straight to Hell.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: To było Smashing Up, part 1 i 2 z płyty Machine Gun Tick zespołu The Damned. Puściłem dla Damned, bo w secie Guns N' Roses jest taki moment, kiedy śpiewam jedną z ich piosenek. Wcześniej wykonywałem Attitude, The Misfits, Raw Power, Iggy'ego Popa, a także Thunder Lightning, Thin Lizzy i New Rose, The Damned.
2: Thin Lizzy's Thunder and Lightning and
1: teraz gramy Neat, The Damned, a w tym tygodniu gramy dwa koncerty w Paryżu, więc zagramy oba numery The Damned, które mamy w repertuarze i które śpiewam.
2: Two different Damned songs that we know that I sing.
3: Exciting!
2: Because
1: The Damned mają wielu fanów w różnych częściach świata. Francja jest jedną z nich. Brian James kupił tu nawet farmę, ale to już długa historia.
3: No właśnie, czekaj, czy ty nie dostałeś gitary?
1: Dostałem.
3: Możesz nam o tym opowiedzieć?
1: Brian James z The Damned i Lords of the New Church zmarł w zeszłym roku, a jego rodzina podarowała mi gitarę, na której grał w czasach Lords of the New Church. Wręczyli mi ją na Download Festival. Jeśli zajrzycie na mój Instagram, zobaczycie moment, w którym ja ją dostaję. To było parę tygodni temu. Byłem bardzo poruszony i nadal jestem. Właściwie nie wiem, co powiedzieć, poza tym, że trafiła w dobre ręce.
3: Do kogo miałaby trafić, jeśli nie do ciebie? Będziesz ją szanował, kochał i dobrze się nią opiekował.
4: Adore it and take good care of it.
1: Następny utwór to piosenka Guns N' Roses. Ostatnio znowu gramy ją na koncertach. Wydaje mi się, że od czasu naszego powrotu, czyli przez ostatnie 11 lat, w ogóle nie pojawiała się w secie. Susan miała już okazję usłyszeć ją na żywo.
4: Yes, I did.
3: Tak, w Amsterdamie, przynajmniej tak mi się wydaje.
4: Okay.
3: Ta piosenka w ogóle się nie starzeje, jest ponadczasowa i po prostu ją uwielbiam. Ma niesamowitą energię. Za każdym razem mam ochotę zerwać się z miejsca i tańczyć jak szalona. Przejście sprzed refrenu do refrenu jest genialne. Posłuchajcie uważnie, zostańcie ze mną i sami ocencie. Czy naprawdę można się ze mną nie zgodzić? Przed wami Guns N' Roses i Think About You.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: To było Think About You, Guns N' Roses, sesji Sun City z 86 roku. Kochani, rok przed wydaniem Appetite for Destruction. Kiedy poznałem Susan w 1996 roku, ona i jej najlepsza przyjaciółka, Rebecca, były typowymi dziewczynami z San Diego. Susan jest bardzo obyta w świecie. Podróżowała po różnych krajach, mieszkała w Paryżu, Mediolanie i kilku innych miejscach. Ale kiedy spotykała się z Rebecca, obie wpadały w swój własny dialekt.
2: To był taki miks surferskiego slangu i surfpunka, coś w tym rodzaju.
1: Dodawały końcówkę age do większości słów. Food age, boot age.
2: Same ważne, fajne rzeczy, kochani. Możecie sobie wyobrazić.
3: Boob age.
4: Boob age.
3: Like all the important cool stuff, guys. Yeah. You can imagine.
1: Nie wiedziała natomiast, że istnieje zespół, który rusza teraz w trasę z Social Distortion.
2: To będzie epickie.
1: Ich historia sięga 79 roku. To Descendants w pewnym sensie zapoczątkowali ten zwyczaj dodawania końcówki age. Mają piosenkę My Age, koncertówkę Live Age i sporo innych rzeczy w tym stylu.
2: Ten surfpunkowy motyw zatacza więc koło.
1: A więc oto ostatnia piosenka z naszej playlisty. To Descendants Suburban Home.
5: I want to be stereotyped. I want to be classified.

0: I want to be classified.
1: Free Courts and the Truth of Amte Radio.
2: And that was the
3: I to byli The Descendants.
4: Suburban Home.
5: Suburban Home, kochani. Zobaczcie ich w trasie Social Distortion.
4: Social Distortion.
2: Say that 10 times fast.
5: Descendants.
2: Say both those names real fast.
3: W przyszłym tygodniu odezwiemy się do was.
5: Jesteśmy podekscytowani razem z Hedleyem. Wiem, że tęsknicie za naszym psem. On też za wami tęskni. Przesyła wam małe hał hał. Chce pobawić się piłką.
4: He wants to play some ball.
3: On naprawdę chce pobawić się piłką. Okej, okay. Do przyszłego tygodnia, kochani. Jestem Duff McKagan.
5: A ja Susan Holmes McKagan. Bardzo dziękujemy, że nas słuchaliście. Kochamy was, do usłyszenia.
2: See.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
4: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy.
3: Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Bo z Media Expert taniej masz.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Where you go?

3 Days Grace. Europe. It's the final countdown. Evanescence. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Dziś moja rozmowa z Jackiem Dewódzkim, dawnym wokalistą zespołu Dżem. Jacek miał niezwykle trudną rolę, bo musiał zastąpić zmarłego Ryszarda Riddla. Opowie, jak do tego doszło i jak wyglądały jego lata w Dżemie. Wywiad przeprowadziłem w styczniu 2026 roku w domu Jacka w Krakowie.
2: Kiedy dostałeś propozycję w ogóle z dojścia do Dżemu? W którym momencie? To już było po śmierci Riddla czy przed?
3: To było przed, bo to był jakiś, nie wiem, rok 93 albo 94. Ja jako tak zwany wokalista już działający w zasadzie grałem w innych kapelach i mi się Dżem nie podobał. Po prostu jako muzyka. Nie grałem Whisky, nie grałem Pawia, grałem Rolling Stonesów i nagle gdzieś tam w radiu ktoś ogłosił właśnie z Dżemu, że szukają wokalisty, bo Rysiek jest chory. Na tej zasadzie, że o tak, żeby jedną płytę zagrać, jak Rysiek wyzdrowieje, to generalnie, że tak powiem, wróci do zespołu i tak na chwilę, żeby zmienić jak gdyby i jakoś sobie tam poradzić, no to okazało się, że jest konkurs.
2: No i co?
3: No i ten konkurs polegał na tym, że trzeba było wysłać kasetę, bo wtedy CD-ków chyba jeszcze nie było w zasadzie. A ja miałem wtedy nagraną płytę z zespołem Patchwork, z Jackiem Królikiem, z Piotrkiem Królikiem i Arturem Gasikiem. I to wszystko było po angielsku, bo to była taka muza, że tak powiem, ambitna. No to właśnie były jakieś początki lat 90., jak myśmy zaczęli grać. I Leszek Martinek, czyli menadżer Dżemu, pomyślał, że ktoś go robi w Bambuco i wysłał mu najnowszą płytę Joe Cockera. I dopiero potem się zorientował, że to nie Joe Cocker, tylko to ja. I dlatego czasami o mnie mówili, że jestem tak zwany polski Joe Cocker, czyli polski Ryszard Rynkowski.
2: Czy zdążyłeś wystąpić z Dżemem przed śmiercią Ryśka?
3: Nie, właśnie nie. Nie, bo były takie plany, że tak powiem, ale oni się strasznie bali reakcji publiczności i w zasadzie w tamtym czasie, kiedy ja już byłem przygotowany do nagrywania płyty i znałem te numery, bo to było jakoś właśnie na wiosnę, to no nic nie robiliśmy, a oni wtedy grali z Martyną Jakubowicz i z Nalepą, tak zastępczo po prostu, bo Rysiek nie mógł. No i nagle Rysiek umarł i wtedy się wszystko wywróciło do góry nogami, tak zwane.
2: Bałeś się, idąc, wysyłając tę kasetę?
3: Nie, to było na tej zasadzie, że się wysyłało po prostu na adres nagranie. Bo wtedy nie było telefonów komórkowych.
2: No nie było, ale co, nie miałeś jakichś prób?
3: Próby, najpierw było coś takiego, że wszyscy powysyłali tam ludzie na ogłoszenie swoje dokonania, nie? Na kasecie po prostu, magnetofonowej, pocztą. Po czym oczywiście zostawili jakiś tam kontakt. No i wtedy tak zwany pan Leszek Martinek wtedy. Do pan Jacek Dewódzki. Po prostu zadzwonił do mnie na domowy, no, na tej zasadzie. I wtedy się umówiliśmy na próbę i to, szczerze mówiąc, jak się ogląda film pod tytułem Skazany na bluesa, to była identyczna sytuacja. Ja wszedłem, a oni co byś zaśpiewał? Ja mówię, a znacie takie coś, że się śpiewa po norwesku? A oni tak, no ja zaśpiewałem po norwesku, a jest taka sama scena w filmie Skazany na bluesa, gdzie Rysiek wchodzi i śpiewa po norwesku, bo to jest taka nasza chałturnicza technika, ponieważ większość publiczności jest na tyle głucha, że nie zna angielskiego, a wtedy to już w ogóle szczególnie, więc kiedy masz taką zdolność udawania, że śpiewasz po angielsku, to się da ludzi nabrać. Po prostu. No i do tej pory to stosuję.
2: A ty nie zaśpiewałeś żadnego numeru Dżemu wtedy?
3: Nie, ja nie znałem żadnego numeru Dżemu wtedy. No po prostu nie znałem. Ja grałem bluesa w Krakowie w klubie Klinika z kumplami, z Patchworkiem. No, włóczyłem się tam na lewo i prawo, po Jaszczurach, wszędzie. I byłem tak zwany Dżem Seszynowiec. Nie? Skakiwałem, ale moją specjalnością byli Rolling Stonesi. i Aerosmith, i Tom Petty, i Neil Young, takie bardziej amerykańskie granie typowo, a jam mnie w ogóle nie obchodził, nie? Nawet na studiach, jak ktoś chciał, żebym zagrał Whisky moja żono albo Pawia, no to mówię, że nie umie. To znaczy, ja dostałem materiał po prostu. W tym sensie, że wiedziałem mniej więcej, jak to ma być. No i ja ci powiem, czy to ja miałem próby? Tak, przed śmiercią Ryśka mieliśmy tą próbę z tym moim jam sessionowaniem. I oni powiedzieli, że okej, i dopiero potem ostateczna decyzja zapadła już w Krakowie w studiu nagrań w Teatrze Stół, kiedy myśmy się z Czarkiem Zbałą tak zwanie zderzyli, jako dwóch ostatnich kandydatów na miejsce po Ryśku. No i ja wygrałem.
2: Bo to już było po Ryśku, tak?
3: Tak, to już było po Ryśku. No to było dosyć takie, powiem ci, odległe wydarzenie i ta śmierć Ryśka była takim w zasadzie, bo ja już wiedziałem, że będę grał, ale no Rysiek jeszcze, że tak powiem, żyje i, no i to, szczerze mówiąc, ja nawet specjalnie nie zwracałem wtedy na to uwagi za bardzo, bo ja miałem robotę z patchworkiem. Myśmy grali koncerty i w ogóle grałem tu po Krakowie na lewo i prawo jeszcze z Janem Wójtem.

To był amerykański Exorcist z albumu Crucifixion Implication, premiera 31 lipca nakładem Invictus Productions, a kasetowa wersja licencyjna nakładem Gods of War Productions. Moi drodzy, przechodzimy do kolejnego wykonawcy, Ravaged by Yeti. To jest 1548 projekt Rogi Johanssona z amerykańską sekcją rytmiczną, Michaelem Bordersem i Jonem Rudinem. To jest koncept poświęcony właśnie postaci Yetiego. Grupa powstała w roku 2020, no i miała małą przerwę między 2024 a obecnym. Mają dwa albumy, Apex Predator i najnowszy Snowbound Horror, który ukaże się, a nie, ukazał się w piątek, 10 lipca. Wydawcą jest wytwórnia Testimony Records. Zaraz sprawdzę, bo tutaj wersja cyfrowa, nie, winyl i CD również 10 lipca miały swoją premierę, więc przed nami Vengeance in Fur i By the Hands of the Beast. Cała płyta jest o duchu gór, tej mitycznej postaci, o Yeti, to był Yeti.

Ravaged by the Yeti, czyli Roga Johansson w kolejnym wcieleniu. Moi drodzy, co dziś w audycji? Jak wspomniałem, dominować będzie death metal. Jeżeli chodzi o Ars Extrema, to Trykoak zabierze nas dzisiaj do Turku, do Finlandii, gdzie poznamy losy formacji Zysma, no i jej protoplasty, czyli zespołu, który nazywa się Repulse, bo najpierw muzycy grali jako Repulse, a potem przekształcili się po kilku miesiącach w Zysma. Właściwie zmienili nazwę na Zysma. Przypomnijmy sobie też z racji 30-lecia jeden z kamieni milowych technicznego death metalu, czyli album Non So Vile kanadyjskiego zespołu Ukryte Psy, albo Psy Skrypty, Kryptopsy. Także tutaj fragmenty tego krążka się pojawią. Dla łowców nagród jeden konkurs dzisiaj, ale myślę, że warto wystartować, bo mam podwójne zaproszenia na koncerty In Flames i Bleed From Within do Gdańska na 15 lipca i do Wrocławia na 16 lipca. Koncert wrocławski jest wyprzedany, a w Gdańsku poszło już 3/4 biletów, więc no, jest o co powalczyć, zwłaszcza w kontekście Wrocławia, bo na, że tak powiem, oficjalnym rynku biletów już nie ma, tylko na wtórnym u koników, koziołków, osiołków albo innych mułów będą, że są dostępne, a to zawsze ryzyko, bo bez gumy, prawda, może się zdarzyć. Dobra, moi drodzy, lecimy. Kanada, Toronto, Apogean, zespół prezentowany przy okazji swojego debiutu Cyberstructive, to miało miejsce w roku 2024, teraz przyszła pora na Telesfora, ależ wodzu co wódz, to ja przepraszam, o właśnie, autor tychże słynnych słów, no niestety rysownik Tadeusz Baranowski nas opuścił w tym tygodniu. Na szczęście pozostawił po sobie wiele komiksów, do których można wracać non-stop i to jakoś, że tak powiem, osładza odejście tegoż właśnie rysownika. No dobra, wracając do muzyki. W piątek swoją premierę miał drugi album Kanadyjczyków Waste Where Life Begins, wydany nakładem wytwórni The Artisan Era. No i przed nami właśnie utwór tytułowy Waste Where Life Begins i White Trees, Black Leaves.

To był Apogean z Toronto, a teraz cofamy się do kwietnia, do 17 kwietnia i wówczas nakładem Pulverized Records ukazał się debiutancki album formacji Ord. W jej składzie odnajdziemy muzyków, którzy wcześniej przez kilka lat tworzyli formację Barishi. Ona pozostawiła po sobie trzy albumy i była związana z Season of Mist, a Ord jest związany z Pulverized Records. No i teraz z tegoż właśnie albumu Apis Bull.

To była formacja Ord, utwór Apis Bull, otwierający właśnie ich debiutancki album, który pojawił się w kwietniu. Moi drodzy, wrzuciłem właśnie nasze zadanie konkursowe. Jak mówiłem, do zdobycia są po 3 podwójne zaproszenia na koncerty In Flames i Bleed From Within. 15 lipca Gdańsk B90, 16 lipca Wrocław A2. Koncert w Gdańsku, 3/4 biletów poszło, koncert we Wrocławiu jest wyprzedany. Zadanie jest następujące. Które albumy In Flames obchodzą w tym roku okrągłe rocznice swoich premier? Które albumy In Flames obchodzą w tym roku okrągłe rocznice swoich premier? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie In Flames, w treści odpowiedź plus wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia, a my na naszym death metalowym globusie przesuwamy paluszek w kierunku Ameryki Środkowej. Lądujemy w Salwadorze. Przed nami Vomito Mortuorio i debiutancki album Dentro del Sarcofago. Vomito Mortuorio to jest projekt Jorge Montesino, muzyka aktywnego na salwadorskiej scenie death metalowej. Conceived by Hate, Conflagration, Disorder, Invocation of Death, Morbid Stench, Vomito Mortuorio właśnie obecnie tutaj jako Sefirio de Muerte pod takim pseudonimem występuje. Poza tym jeszcze Witch Go, także jak tu widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, no praktycznie na każdy dzień tygodnia inny zespół może sobie tak robotę podzielić, więc myślę, że na brak czasu nie narzeka. Poza tym prowadzi też wytwórnię Morbid Skull Records, a debiutancki materiał Vomito Mortuorio ukazał się w kwietniu nakładem wytwórni prowadzonej przez Adama z Necroscope Zin. Necroscope Blasfemia nazywa się też właśnie Oficyna. No i przed nami Sepulcro Baia della Luna i właśnie tytułowy Dentro del Sarcofago.

Vomito mortuorio, dentro del sarcofago i tym właśnie akcentem kończymy przegląd tego, co się w Chłamerykach death metalowego ukazało. Przechodzimy teraz do części europejskiej, a w niej na pierwszy ogień idzie nowy album formacji Temple of Dread. On się ukaże w sierpniu, dokładnie to 7 sierpnia nakładem Testimony Records i to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty album w dorobku tejże formacji z Dolnej Saksonii. Grupa działa od 2017 roku, ale swój pierwszy koncert, w ogóle to jest ciekawe, zagrali dopiero niecałe dwa lata temu, 11 maja 2024 roku, a więc przed wydaniem albumu Godless, który swoją premierę miał w październiku 2024 roku. Dopiero przed piątym albumem zaczęli grać koncerty, więc zdecydowanie chyba wygodniej im się siedziało w studiu. Także w sierpniu nowy album Dreadspawn Dominion będzie z nami, jak mówiłem, dzięki Testimony Records. No i tę godzinę kończymy właśnie tytułowym Dreadspawn Dominion, a potem będzie Rites of Blasphemy. A po północy wjeżdża Tryukołak z Ars Extrema i Repulse i Zysma, czyli jesteśmy w Finlandii.

Witajcie. Tercet Ripples był pierwszą kapelą grindcore i go-grind w Finlandii i prawdopodobnie w całej Skandynawii. Powstał w sierpniu 1988 roku w miasteczku Nantali w pobliżu Turku, założony przez trzech 16-latków, z których wokalista i gitarzysta Jani Murinen, aka Janito Mustache, oraz basista Vesa Eiti grali wcześniej w kapeli Napalm Child. Oprócz nich w Ripples grał jeszcze Teppo Puli, aka Marvolous Sydney Save, utalentowany perkusista.

Napalm Child zaczynało od gry thrash speed metalu. Jednak chłopaki, zafascynowani brzmieniem hardkorowych i thrashkorowych kapel jak Extreme Noise Terror, Lamb i Sore Throat, zdecydowali się przyspieszyć tempo gry i skrócić utwory o 3/4 długości. Napalm Child przeistoczyło się w Repulse, jednak podobnie jak tamta kapela nie istniała długo. Ale co istotne, zostawiła po sobie demo z próby zapisane w listopadzie 1988 roku.

Kaseta Repulse nosiła dziwaczny tytuł On a Car Trip in Sweden i zawierała 9 utworów plus intro. Muzycy przesłali ją wraz ze zdjęciem i biografią do renomowanego fińskiego rockowego pisma Soundy, istniejącego od 1975 roku do dzisiaj. Zdziwicie się zapewne, kiedy powiem, że ten magazyn bardzo pochlebnie zrecenzował ten materiał. Mimo to w grudniu Repulse przestało istnieć, zmieniając się w Zysmę. Tę nazwę wynalazł Jani, wertując w bibliotece po lekcjach w szkole anglojęzyczne książki medyczne.

Po transformacji Zysma niewiele zmieniła swoje brzmienie, pozostając pod wpływem nagrań Napalm Death i Carcass, choć wyżej sobie cenili twórczość szwajcarskiego Fear of God czy austriackiego Punch and Stench. 1 kwietnia 1989 roku Zysma zabukowała się w Akan MA Studio w miejscowości Viala, gdzie zarejestrowała 19-utworowe demo Swarming of Maggots z intrem i przeróbką Deceive Napalm Death.

Ciekawe, że muzycy najpierw Nathan Child, potem Ripples i wreszcie Zesmy nie mieli i nie czuli muzycznych ograniczeń, bowiem często słuchali hard rocka, prog rocka, czyli Led Zeppelin, Yes, King Crimson, heavy metalu, czyli Judas Priest, czy black metalu, czyli Celtic Frost. Natomiast dziwiło to ich rodziny, a nawet ich dziewczyny, którzy nie rozumieli ich twórczości go-grindowej i nie mogli pogodzić tych dwóch światów, w których żyli muzycy. Latem 1989 roku do Zesmy doszedł gitarzysta Olli Nurminen, który odciążył Janiego i z czasem zaczął dominować jako kompozytor.

1990 roku fiński kwartet zarejestrował sześcioutworową epkę Above the Mind of Mobility, na której utwory były już dłuższe i muzycznie bardziej złożone, oddające już nieco ducha death metalu, który eksplodował właśnie w Szwecji. Wokal Janiego również brzmiał już o wiele lepiej, ciężej, silniej i miażdżąco. Niesamowite, ale ta sesja z Esmy, tak udana, była częścią większej rejestracji, jaka miała miejsce w studiu Temo Horto w miejscowości Salo. Najpierw bowiem nagrywał punkowy band Today's Waste, potem była z Esma, a jak zostało trochę czasu, to Jani nagrał parę utworów swojego pop-punkowego projektu Murame.

Sherpa jest pierwszym chińskim bębniarzem, który używał blast beatów, które wtedy oni nazywali war beatami. To brzmienie, jakie Sesma uzyskiwała, zachwyciło nawet Jeffa Walkera, który na łamach Zina Easton powiedział, że ci Finowie grają na pewno utwory z albumu Rick of Putrefaction lepiej niż oni. Kakas. W sierpniu 1990 roku Sesma w dwa dni nagrała trzy utwory na epkę Fata Morgana, która została wydana przez amerykańskie wydawnictwo Seraphic Decay Records. Brzmienie zespołu emanowało już fascynacją Black Sabbath i death metalem, od którego paradoksalnie się odżegnywali. Nudziło ich to brzmienie, choć grali coraz więcej koncertów i to w Szwecji. To tam i to w studiu Sunlight z Matti Kärkim jako tłumaczem nagrali swój debiutancki album Yeah, uznawany za pierwszy album death metalowy w Finlandii. Do usłyszenia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To była Ars Extrema poświęcona formacji Zysma i jej protoplasta, i protoplaście, czyli formacji Repulse. Moi drodzy, przechodzimy do dalszego ciągu death metalowego przeglądu. Przed nami szwedzka formacja, która nazywa się Necrodown. No i cóż tutaj od nich, moi drodzy, wam zaprezentuję? Ano, zaprezentuję wam nagrania z albumu Covenant of Carnage, który ukaże się 21 sierpnia nakładem wytwórni War Anthem Records. To będzie drugi album w dorobku Szwedów. Zadebiutowali w 2024 roku krążkiem Sculpted by Torture. Natomiast ten nowy 12 utworów przyniesie. No i my posłuchamy sobie dwóch z tych 12. Patrzę, czy coś tu... Nie, on na razie będzie tylko na CD i w digitalu, nie będzie winyla dostępnego. I posłuchamy sobie utworu otwierającego Nave Skies of Iron i utworu tytułowego, czyli Covenant of Carnage.

To był Necro Down z albumu, który będzie miał swoją premierę wkrótce. Moi drodzy, wrzuciłem też informację o kilku koncertach, które się odbędą w nadchodzących dniach. No i tak, 14 lipca w Warszawie na letniej scenie Progresji, Skankananzi i Groove, Doom Gong i Atom Juice 15 lipca w Warszawie w Chmurach. Kontrowersyjny dla, co po niektórych, Slaughter to Prevail wraz z Vended i Chained Saint 17 lipca w Warszawie w Progresji, Anal Vomit, Hedon i Schnitt 17 lipca w Warszawie w klubie Voodoo, Gravestone, Benkarty Proboszcza i Drozgotor również 17 lipca w Warszawie. Metal Cave, zdecydowanie metalowy dzień w Warszawie. Za to 18 lipca Coxpire, Lazy Class i Bulbulators, czyli coś dla miłośników street punka i oj, koncert w klubie Progresja. No i na zakończenie tych propozycji koncertowych System of a Down, Queens of a Stone Age i tu, że tak powiem, oczy jak 5 złotych zrobiłem, Acid Bath. Czyżby chodziło o ten legendarny Acid Bath, który ostatnią płytę nagrał 30 lat temu i od tamtej pory milczą, a teraz dostają support slota przed Queens of the Stone Age, czyli System of a Down. Koncert w Warszawie 18 lipca na PG Narodowym, czyli jak niektórzy mówią, w kiblu albo w koszyku. To tak się do akustyki to odnosi, a koszyk do wyglądu. No dobra. To teraz przechodzimy, właściwie tematycznie to zostaniemy w Skandynawii, a geograficznie przeniesiemy się do Auvergne Rodanu Alpy. To jest taki administracyjny region Francji, który liczy sobie 12 lat, bo został powołany ustawą z 27 stycznia, ale ta ustawa wyszła 1 stycznia 2016 roku, więc tak naprawdę istnieje on 10 lat. Powstał z połączenia dwóch wcześniejszych regionów, Auvergne i Rodanu Alpy. No i stolicą tegoż okręgu jest Lyon. Natomiast z tejże właśnie części Francji pochodzi Hrodgar. Francuzi też są zafascynowani mitologią skandynawską, wikingami, no i opowieściami o wojownikach. No i w tym klimacie panowie walczą sobie od 2017 roku, chociaż wcześniej jeszcze przez 5 lat działali pod szyldem Esteliach. Zadebiutowali albumem Rise of Ragnarok, który wydali w 2023, natomiast ten nowy album Tales of Valhall wydali 7 lipca, a więc zaledwie kilka dni temu. Wydali go sobie niezależnie, dostępny jest na razie w formacie cyfrowym. No a my lecimy z singlowym Fight You Like a Beast.

No, jakby ktoś nieuważnie słuchał, to mógłby Hrodgar z Amon Amarth pomylić, a tak przy okazji to w tym tygodniu ukazał się nowy singiel akustyczny. Singiel Amon Amarth po raz pierwszy w takim właśnie wydaniu nam się Szwedzi zaprezentowali, a klip możemy powiedzieć tak nieco żartobliwie w klimacie menelskim. Zwłaszcza, znaczy w spore, zwłaszcza ta część leśna, ogniskowa do Johar tej czapelce, to wygląda po prostu jak człowiek sterany, zmęczony życiem. Bardzo ciekawy zabieg właśnie tutaj stylistyczny w tym klipie. Dobrze, moi drodzy, była Francja, to teraz jedziemy do Clujul Napoki, czyli jesteśmy w Rumunii, a tam sobie od roku 2019 działa formacja Omnitrosy. Zadebiutowali w 2023 roku epką Solipsyzm, natomiast 8 lipca ukazał się nakładem Load Rage Music ich debiutancki pełny metraż zatytułowany States of Conscious Matter. No i z tego albumu posłuchamy sobie Entropic Hate i Metaphysical Guilt.

To było rumuńskie Omnitrosy, teraz będą Węgry, chociaż Irlandia, bo Balázs Toth to węgierski muzyk, który od 14 lat mieszka w Irlandii. Jego najbardziej znany projekt jeszcze sprzed emigracji to Cascade Garden, z którym był związany w latach 1998-2012, natomiast obecnie prowadzi Invisquero i właśnie Balázs Toth, czyli jakby pod swoim nazwiskiem, ale tu nieco zmodyfikowana pisownia, żeby stworzyło nazwę zespołu. No i właśnie pod tym szyldem Balázs Toth zrealizował tych wydawnictw już kilka. Na razie były to epki Anti-Life w 2023, potem druga epka to było Education w 2024. Pojawił się też taki album kompilacyjny zbierający materiały z tych dwóch epek Anti-Life Education. Natomiast teraz Equation. O, właśnie. Equation. Natomiast teraz przyszła pora na Equation, rozdział drugi, Antithesis of Life and Free Will, i tenże materiał pojawił się w czerwcu nakładem wytwórni, o ile dobrze pamiętam, nakładem wytwórni Pest Records na CD. Jest też dostępny jako digipak w wydaniu niezależnym, to znaczy przez samego artystę wypuszczony, ale jest też tutaj właśnie, aha, przepraszam, to jest kooperacja Pest Records, Metal O Die Records, i jeszcze jest jeden podmiot. Ja pisałem chyba o tym podmiocie, jak wrzucałem posta z newsem o tej płycie. W tej chwili ta nazwa wyleciała mi z głowy. No i przed nami jedna pieśń z tegoż właśnie krążka Life Equals Death.

Balazs, Todd z albumu Equation 2. Teraz z Węgier, a właściwie z Irlandii, przenosimy się do Zurichu, czyli do Szwajcarii, i przed nami formacja, która nazywa się Vorax. Działają sobie od roku 2020. W 2022 wydali epkę Jurassic Down, natomiast w czerwcu tego roku samodzielnie wypuścili swój pełnometrażowy debiut zatytułowany Volcano Shock. No i właśnie przed nami utwór tytułowy z tegoż krążka.

To był Worax. No i na zakończenie drugiej godziny jedziemy do Brandenburgii, do Kotbusz, czyli Chocieburza, a tam od 2008 roku działa formacja Arrogance. No i panowie działają bardzo, bardzo aktywnie, bo Death Doom Punks, tegoroczny album, który ukazał się w maju nakładem wytwórni Testimony Records, to już jest siódme dzieło w dorobku tejże formacji. Siódme dzieło w ciągu 18 lat istnienia, więc no, tempo panowie mają całkiem niezgorsze, jeżeli chodzi o działalność. Materiał jest dostępny we wszystkich możliwych formatach fizycznych. Jeżeli chodzi o winyl, no to oczywiście limitowany nakład, dwie wersje kolorystyczne. Jest też kaseta, jest oczywiście cyferka. To wszystko od 15 maja dzięki właśnie wspomnianej wytwórni Testimony Records. Tak właśnie spojrzałem, że całkiem sporo w tym death metalowym wydaniu rzeźni wydawnic z tejże stajni się tutaj trafiło do tego przeglądu. No to co, to kończymy utworem tytułowym Death Doom Punks.

No i moi drodzy, jesteśmy w ostatniej godzinie, a to był utwór Spontaneous Human Combustion, pochodzący z debiutanckiego albumu Something in the Water formacji Cops Water, pochodzącej z Belfastu. Materiał wydany w maju, tak, dobrze mówię? Tak, 22 maja przez wytwórnię, która nazywa się Grind Scene Records, na winylu jako taki właśnie zieleń limonkowa w takim właśnie kolorze ten winyl jest dostępny. No i oczywiście materiał niezależnie też puszczony przez sam zespół w postaci cyfrowej. Dobrze, moi drodzy, no to teraz pora na tak zwaną tak zwane perły przedwieprze, ale tutaj jako perła z kalendarza przed nami drugi album Kanadyjczyków Skryptopsy, czyli Ukryte Psy albo Psy Skrypty, tak? Non So Vile, album wydany w lipcu 1996 roku, dokładnie 3 lipca 1996 roku przez wytwórnię Wrong Again Records, numer katalogowy WO009, czyli dziewiąta płyta w katalogu tejże wytwórni. 8 utworów, 32 minuty muzyki, jak mówiłem, jeden z kamieni milowych tego, co potem nazwano technicznym death metalem albo tech deathem. Materiał nagrany w Victor Studio w Montrealu pomiędzy grudniem 1995 roku a styczniem 1996. Był współprodukowany przez sam zespół. No i moi drodzy, zaczyna się płyta samplem z trzeciej części Egzorcysty, ale dziś tego nie będzie. Poza tym mamy tam sample z Evil Dead z trzeciej części Army of Darkness, taki tytuł nosiła trzecia część Evil Dead, czyli Martwego Zła, ale my dzisiaj posłuchamy sobie zestawu następującego: Slit Your Guts, Graves of the Fathers, Dead and Dripping i Benedictine Convulsions. Przed nami Cryptopsy z krążka Non So Vile, który właśnie skończył lat 30. A z tym krążkiem Cryptopsy rocznicowo jeździła albo jeździ po Europie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To była nasza dzisiejsza perła z kalendarza, Non So Vile, album, drugi album formacji Cryptopsy, który w lipcu, dokładnie 3 lipca, obchodzi swoje 30 urodziny, 30 rocznicę publikacji, materiał wydany przez wytwórnię Wrong Again Records. Moi drodzy, teraz formacja, która nazywa się Cruenta Venganza. Są panowie z różnych części Niemiec, działają sobie od 2010 roku. No i są strasznie zafiksowani na trylogii Roberta Rodriguez'a Macheta. Poświęcili jej 3 krążki. Maybe the legend is better. The Mon, The Myth, The Legend, no i najnowsza Legend, i to jest tak naprawdę, można by powiedzieć, płyta zainspirowana filmem, który jeszcze nie powstał, a właściwie może stać się inspiracją do powstania tej trzeciej części, bo to jest koncept tekstów opiera się właśnie o trzecią część trylogii Machete, czyli Macheta znów zabija, Machete Kills Again. Jak wiemy, ten film jeszcze nie został przez Rodriguez'a nakręcony. Płyta pierwotnie w nakładem własnym zespołu w potężnym nakładzie 40 egzemplarzy ukazała się 16 maja ubiegłego roku w dniu urodzin Danego Trejo, czyli od twórcy Machety. Natomiast w tym roku postanowiła to na nieco większą skalę wypuścić francuska wytwórnia Bitume Productions. No i my posłuchamy sobie jednego utworu, Cosmic Outlaw.

To była Cruenta Venganza z albumu Legend, albumu poświęconego trzeciej części, nie powstałej jeszcze trzeciej części trylogii Rodrigueza o maczecie. Zostajemy, moi drodzy, w Niemczech, tyle że teraz jedziemy do północnej Nadrenii Westfalii, do Duisburga i przed nami, można powiedzieć, weterani niemieckiej sceny death grindowej, formacja Resurrected, która działa nieprzerwanie od roku 1993. Wcześniej jeszcze był taki epizod pod nazwą Evocation, więc tych lat no, jest więcej niż 33, więcej niż w wieku hytrusowym. Dorobek zespołu jest dość pokaźny, bo zadebiutowali już w 1997 roku epką Bloodline, potem za ciosem w następnym roku album Raping Horse, rok później kolejny Faithless to the Flesh, potem w 2001 roku Butchered in Excrement, w 2003 Blood Spilled, w 2006 mieliśmy album zatytułowany Endless Sea of Loss, 3 lata później w 2009 Fierce, no i potem jak gdyby zwolnili tempo, jeżeli chodzi o wydawnictwa pełnometrażowe, bo po drodze do kolejnego albumu, do albumu Resurrected, który ukazał się w 2017 roku, były dwie epki, Moribus i Penetrance of Terror. No i teraz w 2026 roku po serii singli wypuścili za pośrednictwem Testimony Records w kwietniu wypuścili album Perpetual i my z tego albumu posłuchamy sobie utworu tytułowego oraz Inferna Desire. To jest cover z repertuaru Malevolent Creation, a nawiązując do naszej tutaj perły z kalendarza, jak mówiłem, Cryptopsy okolicznościowo z okazji trzech dych Non Sovile po Europie 30 lipca z Terrorem i Wulwodynią w Krakowie w Hype Parku wystąpią i będę miał bilety na ten koncert. No to wracamy do Resurrected, tytułowiec z Perpetual i Resurrected w repertuarze Malevolent Creation.

To było niemieckie Resurrected, a my przenosimy się do Skandynawii i przed nami Plunge into Paradox. To jest numer pochodzący z albumu Life Force Omnibound formacji Sarkazm. Ten krążek ukazał się w maju nakładem wytwórni Hammerheart Records. To też jest zespół, że tak powiem, o dość długiej historii, bo wystartowali w 1990 roku, podziałali do 1994, potem była próba podjęcia działalności w 1997, no i powrócili na dobre w 2015 i dopiero właściwie można mówić o jakichkolwiek wydawnictwach właśnie w wieku 21, czyli obecnym, bo zadebiutowali Burial Dimension w 2016 roku, rok później album Within the Spheres of Ethereal Minds, to był rok 2017. W 2019 roku kolejny krążek Esoteric Tales of Uncern, no i następny krążek w 2022 Stellar Stream Obscured, kolejny w 2024 Morning Goal, no i ten właśnie najnowszy Life Force Omnibound, wydany w maju tego roku przez wytwórnię Hammerheart Records, a pierwsze wydawnictwo, nie licząc demówek i kompilacji, to była epka Scattered Ashes z roku 2000. No to co? No to ten plan się do Paradox, Sarkazm z Life Force Omnibound.

To był Saka, a my wracamy na moment jeszcze do Niemiec, do Hamburga i przed nami Mesticato, podopieczni Testimony Records i za chwileczkę One Shot Kill z ich drugiego albumu Total Mastery, który ukazał się bodajże w marcu tego roku, więc zaczynam taki delikatny wiosenny remanent. Tak, 13 marca miał swoją premierę.

To był Masticator z Hamburga. Teraz będą dwie pleśni z Półwyspu Iberyjskiego. Najpierw podopieczni Fernando Ribeiro i Alma Mater Records, czyli formacja Okultist i z Lizbony, i zapowiedź ich trzeciego albumu w postaci singla Thief of a Hydra, a potem Hiszpanie z Hating Life z albumu Revenge from Beyond, który ukazał się w lutym tego roku nakładem Pulverize Records, i tutaj będzie utwór tytułowy Revenge from Beyond.

No i moi drodzy, na zakończenie dzisiejszego death metalowego przeglądu dwa łyki azjatyckiej egzotyki. Najpierw Sura Sura ze Sri Lanki, a potem nepalskie Animality, a my słyszymy się za tydzień z Gregiem z Gods of War Productions i Mikołajem z Hexenaltar. Słyszymy się jak zwykle tradycyjnie o 23:00. Cześć!